0: SK2 Biała Podlaska. Biała Podlaska.
1: Z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow, yeah.

0: wierszy patrzą non stop. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we

0: Reklama.
1: Poszukujesz sprawdzonego dystrybutora płyt warstwowych? Płyty warstwowe w Siedlcach oferują panele do bram segmentowych, płyty ścienne oraz dachowe w pierwszym i drugim gatunku, akcesoria montażowe, obróbki blacharskie. Kompleksowo wykonujemy kontenery usługowo-handlowe. Świadczymy usługi montażu oraz cięcia pod wymiar. Płyty warstwowe Siedlce. U nas płyty są zawsze dostępne od ręki. Zadzwoń 507 788 771. Siedlce. Janowska 109.
0: I po reklamie. Magazyn lokalny.
2: Zaprasza Agata Bogucka. Chcąc zadbać o zdrowe odżywianie swoich dzieci, zaczęli szukać sposobu na wprowadzenie do codziennej diety naturalnych i wartościowych tłuszczów. Z czasem wpadli na pomysł, aby kupić domową tłoczarkę do olejów. Wreszcie potrzeba Agaty i Łukasza Sobechowicz z Kościniewicz w powiecie bielskim przerodziła się w pasję. Rozmawia Arek Michlewicz.
3: Porozmawiajmy o waszej pasji, pasji do olejarstwa. Skąd to się w ogóle wzięło? Frytki smażyliście, stwierdziliście, olej nie ten, trzeba coś innego spróbować, czy jak to było?
4: Agata Sobechowicz, nie do końca tak, ponieważ zainteresowanie zdrową żywnością od dłuższego czasu krążyło wokół nas i tak naprawdę tłoczenie oleju na zimno rozpoczęło się od przygotowania do rozszerzania diety naszej starszej córki i wtedy szukałam po prostu produktów o dobrej jakości, dobrym pochodzeniu. Szczególnie zależało nam, żeby to produkt polski, bez konserwantów i niepotrzebnych dodatków. I wtedy zaczęliśmy się interesować tłoczeniem oleju. Mąż właśnie zakupił pierwszą maszynkę.
3: Ale dlaczego akurat olej, a nie na przykład, nie wiem, cokolwiek innego?
4: Bo to jest produkt dość deficytowy u nas na polskim rynku. Biorąc pod uwagę, żeby olej nie był zanieczyszczony, rafinowany i nie posiadał nawet chociażby metali ciężkich, których nie jesteśmy w stanie ocenić przy spożywaniu z produktów olejowych, na przykład z samego marketu. A my tłocząc sami olej wiemy, jaki jest skład i skąd pochodzą ziarna.
3: Czy to było na początek taka maszyna do domowego użytku, do tłoczenia oleju?
5: Tak, dokładnie. Zaczynaliśmy od pierwszych takich pras dosyć tanich, tak? Gdzieś tam w okolicach 1000 zł, które można postawić sobie w kuchni przydomowej. Ale z biegiem czasu, wiadomo, jak już znajomi zaczęli się trochę interesować tym, co na co dzień robimy, zaczęli też próbować nasze wyroby. To też zainteresowanie wzrosło wśród nich przez to i zaczęliśmy troszkę więcej tłoczyć. Więc te maszyny trzeba było zmieniać, tak? One też dosyć szybko się zużywały. Jakość pras mniejszych jest dużo gorsza, tak? Jeżeli tutaj już wchodzimy w trochę większej ilości tłoczenia.
3: A jeżeli chodzi o same oleje, to co, składniki najpierw szukaliście w internecie, z czego tu można wytłoczyć olej?
5: Tak, początkowo tutaj sprawdzaliśmy właściwości, tak, olei, które by były, że tak powiem, najlepsze do rozszerzania diety dla córki i stopniowo zwiększaliśmy asortyment. Mamy też trochę własnego pola, więc zaczęliśmy uprawy swoje własne, testowanie tego wszystkiego, no i tak powoli, powoli zaczęło to wszystko się rozwijać.
3: Ale cały czas mówicie, że to z uwagi na dietę córki, to dlaczego?
4: Wzięło się z tego, ponieważ w naszym codziennym odżywianiu ważne jest dostarczenie wartościowych tłuszczy i małe dziecko, przy którym rozszerzamy dietę, ważne jest dostarczenie chociażby kwasów omega-3, które są ważne, potrzebne nam do rozwoju mózgu. Mogę tutaj przykład dać na oleju lnianym, którym właśnie był pierwszym podstawowym naszym olejem. Zawiera on dużo związków kwasów omega-3 oraz wspomaga fajnie trawienie, więc u dzieci, jak wiadomo, często są jakieś problemy brzuszkowe, ale mimo tego, że to jest substancja oleista, a olej lniany ma takie właściwości wspomagające trawienie i...
3: Jest zdrowy.
4: Tak.
3: Czy to jest tak, że tłoczycie ze wszystkiego, z czego się da?
4: Nie, tłoczymy z takich ziaren, które wiemy, że mogą wpłynąć korzystnie na nasze zdrowie. Więc to nie są przypadkowe ziarna. Ziarna dobieramy pod względem właściwości. W zależności kto, jakie ma potrzeby i niedobory, to wtedy polecamy dany olej.
3: Ale z tego, co widziałem, tu lubicie eksperymentować i zauważyłem coś takiego jak olej czarnodynia.
5: Łukasz Sobechowicz. Tak, zgadza się. Tutaj to jest nasz taki produkt, że tak powiem, autorski, który w połączeniu nasion czarnuszki, jak i dyni ma bardziej przystępny smak chociażby dla dzieci, tak? To jest głównie pod walory smakowe dla dzieci był stworzony, a właściwości ma naprawdę bardzo wysokie prozdrowotne, tak? Tutaj, jeżeli chodzi o odrobaczanie chociażby dzieci, czy te wspomaganie odporności, jeżeli chodzi o czarnuszkę samą jako olej. Więc to jest taki miks dwóch olei, który dzięki swoim właściwościom, jak i walorom smakowym jest przyjemny do spożycia.
3: A kto jest u Was tym głównym recepturzystą czy kompozytorem tych smaków?
5: To myślę, że tutaj testowaliśmy wiele tych olei na dzieciach, tak? Więc to od nich się zaczęło w sumie i wszystko na nich sprawdzamy te walory smakowe, tak?
3: Ale to zabrzmiało, bo to wygląda tak, że choć dziecko masz, spróbuj łyżeczkę. Słuchajcie, odnotowałem, że ma wysypkę. Dobra, to nie robimy dalej, to tak wygląda.
5: To w ten sposób tak nie wygląda, ale przez to, że to się zaczęło w sumie od dzieci, to tak, że tak powiem, chcemy, żeby też miały w tym udział, tak? Swój jakiś w tym całym procesie tego tworzenia tych naszych autorskich produktów, tak?
3: To ile wam zajęło czasu, żeby dojść już do takiej perfekcji, że ten olej wychodzi z maszyny taki, jaki powinien wyjść?
4: Ciężko jest tego dokładnie określić, ponieważ to naprawdę było dużo prób. Przy tłoczeniu właśnie takim oleju na zimno musimy zachować odpowiednią temperaturę, szybkość, z jaką ma obracać się ślimak, który wytłacza ten olej, więc to nie jesteśmy tak w stanie dokładnie określić, ale wbrew pozorom to nie zajmuje na przykład jednego, dwóch dni, żeby wytłoczyć sobie jeden olej, tylko chcąc zrobić dobry produkt, naprawdę trzeba poświęcić do tego czasu.
3: Czyli jaka ta temperatura musi być?
4: Maksymalnie do 38 stopni, ale my tłoczymy nawet w niższych, w zależności właśnie od ziarna. Jedne są bardziej miękkie, drugie są twardsze i trzeba na bieżąco ustawiać prasę ślimakową, aby wydobyć to właśnie, co jest najcenniejsze w ziarnach oleistych.
3: A bywa tak, że zamawiacie oliwki i wytłaczacie oliwę z oliwek?
4: Nie, z oliwek w ogóle nie tłoczymy.
3: Własne polskie produkty?
4: Dokładnie, na tym się skupiamy.
3: Produkty do tego, aby wytłoczyć własny olej, sami uprawiacie, czy kupujecie półprodukty?
4: Część produktów mamy kupionych, część ziaren jest naszych, chociażby rzepak, dynia, ostropes i złoty len. Czarnuszka nie pochodzi z Polski, bo już na podstawie doświadczenia wiemy, że ten olej tłoczony z czarnuszki polskiej nie ma aż tylu właściwości zdrowotnych i ma inne całkiem walory smakowe, więc tutaj jest to jedyny olej, który nie jest z naszych ziaren, ale jest przebadany pod względem metali ciężkich i pleśni.
3: Czyli jednak te produkty dobieracie takie, żeby były jak najbardziej zdrowe cały czas?
4: Tak, jak najbardziej. To właśnie chcemy, żeby było naszą charakterystyczną cechą, że jednak stawiamy na jakość, że produkty są dobre i nie boimy się właśnie dać dzieciom czy innym osobom, które potrzebują jakiegoś wsparcia.
3: A jeszcze wrócę do tych testów, bo zdarzało się, że wyszedł olej nie taki, jaki trzeba i trzeba było pozbyć się go.
5: No tak, dokładnie. To się wbrew pozorom dosyć często zdarza, bo wydaje się, że maszyna wytłoczy i nie trzeba jej nadzorować, kontrolować, tak? Ale czasami w niespodziewanym momencie ona potrafi, no jak to sprzęt, tak? Też zawieść i ta temperatura na przykład nam wzrośnie. Dlatego też, no już mamy ten proces tak dosyć dobrze opanowany, żeby tą temperaturę okresowo chociażby sprawdzać. Tak samo każde nasiono potrzebuje innego docisku, chociażby tutaj ślimaka, tak? Który ten olej nam wytwarza, więc też to, jeżeli źle ustawimy na początku, to po prostu może się zemścić, tak, w kolejnych tutaj etapach produkcji.
3: To żeby litr oleju wytworzyć, to ile trzeba na przykład, nie wiem, rzepaku zużyć?
5: To tutaj, że tak powiem, to na pewno...
3: Albo może inaczej, co jest najbardziej wydajne, jeżeli chodzi o później efekt końcowy, czyli z czego można najwięcej oleju uzyskać?
5: To tutaj na pewno w pierwszej kolejności to jest rzepak, tak, o którym wspomniałeś, bo tutaj wracając się do tego wcześniejszego pytania, może połączę to w jedno. Na ilość oleju wpływ ma chociażby to, jaką ma wilgotność nasienie, tak? W jakiej temperaturze pomieszczenia tłoczymy, jaką temperaturę ma chociażby same nasienie, które przynieśliśmy. Jeżeli ono będzie gdzieś tam w niskich temperaturach, blisko tam zera, tak, to na pewno wydajność będzie też dużo, dużo mniejsza. Gorzej to będzie współpracowało z prasą, tak? Ale tak średnio przyjmujemy, bo tutaj też musimy ten olej później odsedymentować, tak? On musi ten proces swój odstania przed rozlaniem do butelek przebyć. Więc średnio z 1 kg wychodzi około 300 ml chociażby oleju, tak? 300-350 w tych zależnościach, tak? My też nie staramy się tutaj, bo już testowaliśmy różne rzeczy. Da się rzeczywiście ilościowo dużo więcej wycisnąć zgryznąć, tak? Ale to trzeba po prostu na czymś stracić, tak? Trzeba stracić na jakości, a nam na tym nie zależy. My chcemy mieć jakość stałą, jakość chcemy mieć, że tak powiem, taką, którą byśmy sami chcieli spożywać, tak? Po prostu taką, jaką chcemy spożywać, więc już mamy to opanowane, w jaki sposób to tłoczyć po prostu na taką rzemieślniczą produkcję. Tak?
3: W momencie, kiedy ten olej już się wytłoczy, to on wymaga jeszcze dodatkowej filtracji?
5: Tutaj filtracją jedyna, jaka jest, to też nie można tak typowo nazwać, ale to jest sedymentacja, czyli proces odstania oleju, gdzie wszystkie elementy, które podczas tłoczenia staną się taką zawiesiną, one opadną podczas kilkugodzinnego procesu odstania na dno. Wtedy zlewamy to, co jest czyste, już do butelek. Chociaż nie każdy olej też w 100% da się tą metodą rozlać w taki sposób, żeby był czysty, chociażby czarnuszka, mimo wszystko osad jakiś tam będzie, ona sedymentuje się dość długo, a przez to, że się długo sedymentuje, no to też my nie chcemy też dla klienta od razu oddawać, tak, tego złego produktu.
3: A ile tak naprawdę wam zajęło to dojście do perfekcji już, żeby ten olej wychodził taki, jaki jest, bo początki wiadomo, zawsze są trudne, bo dopiero się uczymy, więc kiedy już doszliście do tego momentu, że ten olej już za każdym razem praktycznie wychodził?
4: Tak naprawdę, całościowo patrząc na ten okres, od kiedy zaczęliśmy się interesować olejami, minęło 5 lat i tak właśnie wcześniej mąż wspominał, kupowaliśmy kolejne maszyny i teraz, gdy już mamy takie, na których jesteśmy w stanie lepiej kontrolować cały proces, chociażby temperatury, no to myślę, że tak 2 lata ponad, żeby tak robić to już profesjonalnie, tak jak należy z zachowaniu wartości zdrowotnych, to myślę, że taki okres na pewno minął.
3: To ile czasu pracowaliście na tych amatorskich maszynach, żeby w końcu stwierdzić, że trzeba w coś innego zainwestować?
5: To był czas dosyć długi, bo zaczęliśmy pierwsze maszyny kupować gdzieś tam w 2021 roku. W sumie te 3 lata, zanim to, że tak powiem, doszliśmy do wniosku, że tutaj już coraz więcej znajomych chciałoby skorzystać z naszych olei. No i wtedy zaczęliśmy właśnie zmieniać już tą naszą maszynownię, że tak powiem.
3: Czyli pierwsi klienci to znajomi, którzy w kolejce się w pewnym momencie zaczęli ustawiać i stwierdziliście, dobra, nie wyrabiamy, trzeba w większej ilości produkować i iść na rynek i w komercję wchodzić.
5: Tak, dokładnie, chociaż to nie jest też taka typowa komercja, bo my staramy się na ten moment, no i myślę, że to taki mamy plan, żeby to ten produkt stał się takim naszym lokalnym produktem, rzemieślniczym, tak, spotykanym tutaj u nas lokalnie chociażby.
3: Czyli jednak nie ilość, a jakość.
5: A jakość, dokładnie. Tutaj to nas interesuje i tego chcemy się trzymać. Nie chcemy tego w jakiś sposób zaburzać. Taki mamy plan na to. Uświadamiać teraz tylko bardziej ludzi, tak, pod tym kątem zdrowotnym.
3: Że taki olej jest zdrowy.
5: Dokładnie.
4: Chciałabym jedynie zachęcić do zapoznania się z tematem olei zimnotłoczonych, bo...
3: Czyli te zimnotłoczone są zdrowsze?
4: Tak, oczywiście, bo one mają wtedy zachowane właściwości zdrowotne, nasion, z których tłuczymy olej. No i sami się o tym przekonaliśmy, chociażby w walce z alergiami, czy jakimiś problemami skórnymi, czy wzmacnianiem odporności u dzieci.
3: Z czego tłoczycie?
4: Tłoczymy z rzepaku, lnu złocistego, ostropestu, konopi, lnianki siewnej, dyni, wiesiołka i orzecha włoskiego.
3: Czyli sporo. I zamierzacie jeszcze rozszerzyć o coś?
4: Zobaczymy, jak z czasem to się wszystko potoczy. Na pewno byśmy coraz chcieli jakiś nowy produkt wprowadzać na rynek.
3: Czarnodynia jakoś tam wam wyszła, więc musieliście najpierw stworzyć trochę takie laboratorium, żeby poćwiczyć, czy to będzie dobre, czy nie. Dużo już takich testów zrobiliście i może można spodziewać się, że jeszcze jakieś oleje zmieszacie?
5: Myślę, że tak, bo zapotrzebowanie rynku w tym kierunku jest dosyć duże, tak? Pod kątem takich mieszanek prozdrowotnych. Na pewno to ułatwia, tak, trochę ludziom wybór, jak ma kupić dwa, to tutaj taki miks jest taki na początek chociażby, no, ciekawszy na spróbowanie, tak, czy będzie odpowiadał. Więc myślimy, tak, cały czas o tym, żeby kombinować w tym zakresie, ale to jeszcze czas pokaże, tak. Zobaczymy, jak to z biegiem najbliższych miesięcy się będzie układało.
3: W Kościeniewiczach mieszkacie, produkujecie sobie ten olej w tych ilościach takich rzemieślniczych, natomiast to wygląda tak, że maszynę wystawiasz rano na podwórko, albo wystawiacie i krzyczycie: świeży olej sprzedam, i cała wieś Kościeniewicze zbiega się i zaczynają kupować ten olej. Jak to jest?
4: No nie, aż tak to nie wygląda. Wiadomo, tak, możemy nad tym pomyśleć. Działam teraz na podstawie rolniczego handlu detalicznego, więc mamy spełnione wszystkie normy zgodnie z sanepidem, więc ta działalność jest jak najbardziej udokumentowana, a olej tłuczymy po prostu na zamówienie, gdy zbieramy...
3: Czyli wieprzy. Potrzebne są pozwolenia?
4: Tak, oczywiście. To jest wszystko wymagane, zgodnie z przepisami wszystko prowadzimy.
3: Myślałem, że to tak po cichu, jak partyzant.
4: No nie
5: powinno się robić, tak? Chociażby.
3: Nie, no wiemy, co wolno, a czego nie. A jeżeli chodzi o samą nazwę, bo nazwę wymyśliliście swojej tłoczarni, kto wymyślił logo, kto wymyślił samą nazwę?
5: Nazwę, wydaje mi się, jak dobrze pamiętam, wymyśliłem ja, a logiem tutaj takim typowo wizualnym aspektem to żona bardziej się zajęła.
3: Czy poszliście w taką prostotę, która jest niebywale teraz popularna?
4: Tak, dokładnie. Ja chciałam właśnie stworzyć takie logo trochę też z przykazem i nasze logo jest, po prostu zawiera dłoń i kropelkę oleju, więc cały ten proces przechodzi przez nasze ręce i dzięki temu wiemy, co tworzymy i z czego są nasze oleje zrobione.
3: Czyli nie macie hurtowni, na razie w małych ilościach, chyba, że coś się zmieni i pójdziecie w dużą tłocznię, aczkolwiek chyba nie o to wam chodzi.
4: No nie, nie o to nam chodzi, więc raczej tłoczenie olejów na bieżąco, żeby były świeże i jak najbardziej naturalne.
3: Czy wasz produkt już dostał jakąś nagrodę?
5: Tak, pojawiamy się regularnie na okolicznych jarmarkach, chociażby tutaj takie lokalne nagrody głównie, chociaż też bywaliśmy w większych miastach typu Siedlce, Lublin. Na ten moment takie z tych jarmarków głównie, tak, nagrody takie jako wystawcy.
3: Rozumiem, że ten rynek musieliście zweryfikować, żeby wejść w branżę taką olejową i sprawdzić, jak wygląda działalność konkurencji pod tym względem, zwłaszcza tutaj w powiecie bialskim. Macie dużą konkurencję, czy jednak jesteście tymi niszowymi producentami?
4: Z tego, co wiemy, to raczej na pewno jesteśmy niszowymi, bo my stawiamy właśnie na jakość i to, żeby olej zachował właściwości zdrowotne, więc to tłuczenie w niskiej temperaturze i zachowanie całego szlaku procesu produkcji u nas jest zachowane i z tego, co wiemy, pozostali producenci nie zachowują chociażby tego, żeby mieć olej w ciemnych butelkach, które chronią nas przed utratą właściwości zdrowotnych i dodatkowym utlenianiem oleju.
3: Tu jest chyba bardzo fajnie, bo raczej receptury nie można pomylić. Wsypuje ziarno i ma olej wyjść.
5: Tak by się wydawało, że tak jest. Tylko, że no, ten proces jest dosyć długi, tak? Bo tutaj ziarno samo też powinno być odpowiedniej wilgotności, chociażby czystości, więc ten proces zaczyna się dużo wcześniej niż same wsypanie ziarna. No i to po kolei, więc wydawałoby się, że ta maszyna wszystko zrobi, ale jednak, jak już mówiłem wcześniej, też są aspekty techniczne, które możemy nie zawsze przewidzieć. Więc...
3: To kto stoi z tą butelką i nalewa do tej butelki, a kto korkuje?
4: Różnie, na zmianę. Ja naklejam etykiety. Albo dzieci. Staramy się wszyscy razem współpracować i łączyć naszą pasję, więc jesteśmy zaangażowani tak samo.
3: Czy to taki olej rodzinny?
4: Dokładnie, tak.
3: Ale tak naprawdę to Kościeniewicze was znają już z tego, że olejem się zajmujecie i wszyscy sąsiedzi jednak przychodzą do was. Sklepy omijają z daleka.
4: Tak, zdecydowanie Kościeniewicze robią się coraz bardziej popularniejsze ze względu na nasz olej, chociaż jest to niewielka miejscowość, ale tak, sąsiedzi przychodzą dosyć często. Czy mamy dany olej? No ale niestety nie zawsze on jest, bo tłoczymy na bieżąco, więc to nie jest tak, że każdy olej zawsze dostanie się od ręki.
3: No bo niektóry jest sezonowy.
4: W sumie nie do końca, jeżeli dobrze się przechowuje ziarna, to jesteśmy w stanie go tłoczyć cały czas na bieżąco.
3: Sołtys Kościeniewicz powinien wam odpalać działkę za promocję miejscowości.
4: No to musimy poruszyć ten temat.
3: Tutaj apel do sołtysa.
5: Tak. Nie, tutaj akurat lokalna społeczność, w tym sołtys, wspiera, tak, nas jednak mimo wszystko. Pojawiamy się na tych lokalnych też dożynkach, chociażby gminy Piszczac, więc tutaj każdy stara się jak może nas wspierać w tej naszej działalności.
3: Myślę, że burmistrz Piszczaca, pan Kamil Korzuchowski, nas usłyszał, że tutaj tacy ludzie są i olej robią i mocno promują przez to waszą gminę. Dzięki za rozmowę, a rozmawiałem z pasjonatami tłoczenia olejów, tak? Różnych, przeróżnych.
4: Tak.
3: Na zimno.
4: Na zimno, świeżych, naturalnych.
3: Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
5: Dziękujemy.
2: Początkowo tłoczenie oleju przez Agatę i Łukasza było praktycznym pomysłem na przygotowywanie wartościowych i naturalnych produktów do codziennej diety. Z czasem przerodziło się to w prawdziwą pasję. Ich produktem rozpoznawalnym jest czarnodynia, olej z czarnuszki i pestek dyni. Warto go uprawiać ze względu na niskie ryzyko kontuzji, poprawę kondycji i redukcję stresu. Takie zalety ma slow jogging, który staje się coraz bardziej popularny w Białej Podlaskiej.
3: Slow jogging kojarzy mi się zawsze z tą powolnością. Na ile to jest aktywność fizyczna popularna w samej Białej Podlaskiej?
6: Grzegorz Różycki, między innymi instruktor slow joggingu. W Białej Podlaskiej slow jogging właściwie narodził się w Fundacji Wytwórnia Talentów. Pod koniec ubiegłego roku zrobiłem instruktora slow joggingu. Zacząłem pracować z grupą seniorek naszych tutaj fundacyjnych i zauważyłem, że po tych treningach mają dużo lepsze samopoczucie, dużo łatwiej im się wchodzi po schodach, dużo fajniej się czują, nie mają problemu z przebiegnięciem w truchcie slow joggingu nawet 2-3 kilometrów. Nie zauważają biegnąc tego czasu i dystansu. Ale rzeczywiście jeszcze w Białej slow jogging raczkuje, natomiast w najbliższych dniach czy miesiącach na pewno będę go rozwijał.
3: Skąd w ogóle pomysł na to, żeby przerzucić się na instruktaż ze slow joggingu?
6: Od wielu lat biegam. Biegam dla siebie, biegam dla relaksu we własnym tempie. I zauważyłem, że ten bieg bardzo mnie relaksuje. W ubiegłym roku gdzieś całkiem oczywiście przypadkiem dotarły do mnie informacje odnośnie organizacji tego typu kursów. Najpierw animatora, później instruktora. Dodatkowo jeszcze zrobiłem kurs trenera Vital Academy, który jest związany jakby ze Slow Jogging Polska i dostrzegłem od razu w tym walor tego spokoju, ale również poprawy kondycji. O dziwo, biegając wcześniej, nie angażowałem aż tak bardzo mięśni core, pośladków, ud i łydek.
3: No właśnie o to miałem zapytać. Które mięśnie tutaj pracują?
6: Tak jak wspomniałem, przede wszystkim mięśnie pośladków, które bardzo ładnie pracują. Mięśnie ud, mięśnie łydek, ale cały kor, całe plecy intensywnie bardzo pracują w trakcie slow joggingu i daje to efekt, jakbyśmy rzeczywiście biegali szybkim tempem. Co ciekawe, jeżeli chodzimy, czyli maszerujemy spacerowo, spalamy jakieś 0,5 kilokalorii na kilometr, na kilogram masy ciała. Natomiast jeżeli biegniemy lub slowujemy, spalamy 1 kilokalorię na kilometr, na kilogram masy ciała. Więc niezależnie od tego, czy biegniemy szybciej, czy wolniej, spalamy taką samą ilość kilokalorii, czyli wydatek energetyczny jest taki sam. Czyli o 100% większy niż przy normalnym spacerowaniu.
3: To jeśli chodzi o slow jogging, zainteresowanie jest bardziej ze strony pań czy panów, a może to jest raczej zrównoważone?
6: W tej chwili moja ocena może się tylko jakby odnosić do tych osób, z którymi prowadzę zajęcia lub do osób, które pytają mnie o to. I tutaj w tym zakresie są to szczególnie kobiety, natomiast panowie również pytają mnie to zajęcia, kiedy będę jakby już otwierał kolejne grupy w Białej.
3: Czy te zajęcia różnią się dla tych początkujących, a dla tych bardziej zaawansowanych?
6: Właściwie nie różnią się z tego względu, że osoba, która nie wytrzymuje jakby tempa, może po prostu przejść sobie do marszu i będziemy w tej samej prędkości pracować, czyli tak jakbyśmy wyszli

0: podwyższenia na podbiciu. Czyli żeby nie było tej różnicy między palcami a piętą. Jest to o tyle istotne, ponieważ funkcjonują zasady w slow joggingu, między innymi, która mówi, że lądujemy na śródstopiu i wykańczamy ruch piętą. Dlaczego lądujemy na śródstopiu? Bo wtedy nie przeciążamy stawów. Mamy tą taką naturalną amortyzację stopy i optymalizuje to biomechanikę.
1: I cały czas trzeba o tym pamiętać.
0: Tak, i tego się uczymy na zajęciach, żeby tą technikę wyrobić, a później doskonalić.
1: Czyli uczycie się na początku chodzić, tak żeby to było zdrowe dla naszych stóp.
0: Tak, tak, są takie podstawy slow joggingu, które między innymi, poza oczywiście tym lądowaniem na śródstopiu, jest podstawowa niko-niko, to jest takie japońskie stwierdzenie z uśmiechem, czyli biegamy nie powodując zadyszki, abyśmy mogli swobodnie rozmawiać na przykład współ osobą, z którą sobie się przemieszczamy. I również ważna jest pozycja biegowa, czyli naturalne wychylenie ciała do przodu. Pozwala ona na płynny, taki lekki bieg. Kolejnym jakby punktem jest kadencja kroków. Optymalnie jest to 180 kroków na minutę.
1: Czyli trzeba liczyć?
0: Tak, ja używam na swoich zajęciach metronomu. Możemy oczywiście policzyć, przez 15 sekund przeliczymy 45 kroków, to w sumie jak połączymy da nam 180. Natomiast mówię, my używamy często, można użyć aplikacji w telefonie i używać metronomu, który jakby wskazuje nam ilość tych kroków.
1: Taki metronom, jak używają perkusiści w zespołach.
0: Wiesz co, nie wiem, jaki używają perkusiści, ale pewnie to chodzi o muzyczny metronom do wyznaczania tego rytmu. Ta kadencja zapewnia nam optymalny rytm biegu, natomiast to też już z praktyki wiem, że nie od razu wejdziemy na kadencję 180 kroków. Jest to wbrew pozorom dość dużo.
1: Jaka jest ta rozpiętość wiekowa, jeżeli chodzi o zainteresowanie slow joggingiem?
0: W tej chwili raczej osoby, powiedzmy, 40+.
1: Czyli młode.
0: Czyli młode, naturalnie. Chociaż widzę też jakby potencjał w szkole, jeśli chodzi o osoby z nadwagą, które nie mogą biegać, które nie lubią biegać, a które w doskonały sposób mogą właśnie poprawić swoją kondycję, swoje zdrowie, samopoczucie poprzez slow jogging. Co jeszcze chciałbym dodać, jeśli chodzi o te podstawy, to jest oddech. Spokojny, naturalny oddech, który wspiera efektywność biegu, a dodatkowo relaksuje organizm.
1: To jest podobno bardzo ważne w każdym sporcie, równowaga oddechu, czyli ten oddech trzeba ćwiczyć, żeby później mniej się męczyć.
0: Tak, natomiast w slow joggingu właśnie ten niko-niko i taki naturalny oddech sprowadza się do tego, że tak naprawdę nie kontrolujemy oddechu. On w rytmie tego biegu będzie się sam jakby kontrolował. I to jest fajne, ponieważ w rytmie my też wyłączamy troszeczkę umysł. Jesteśmy na takim innym flow.
1: To jeszcze powinno paść pytanie, którego na początku nie zadałem. Skąd slow jogging wziął się?
0: Slow jogging pochodzi z Japonii. Opracował go i usystematyzował profesor Hiroaki Tanaka z Japonii, który przez kilkadziesiąt lat badał różne systemy biegowe. Profesor Tanaka opracował technikę biegu umiarkowanego, który jest bezpieczny, prozdrowotny, który nie obciąża stawów, który dzięki temu, że biegamy w strefie tlenowej, bardzo ładnie spala tłuszcz, jest dostępny dla każdego, w każdej chwili. W 2009 roku publicznie wystąpił z tym projektem w Japonii i od tamtej pory zyskało aprobatę i zostało włączone do systemu zdrowotnego japońskiego. W 2013 był po raz pierwszy w Polsce, a w 2017 powstało Stowarzyszenie Slow Joggingu Polska pod patronatem jakby japońskiej tej federacji.
1: I rozumiem, że teraz, żeby być takim instruktorem, to jest niewiele szkół, które wydają certyfikaty instruktorom.
0: W Polsce jest tylko jedna taka właściwie placówka szkoleniowa. Jest to Stowarzyszenie Slow Jogging Polska, pod której patronatem między innymi funkcjonuje Vital Academy, która dodatkowo przy współpracy z Anią Ryczek dołożyła troszeczkę oddechu systemu butejki i w polskim systemie slow joggingu wprowadzono po prostu troszeczkę

0: kilka takich jeszcze dodatkowych zmian związanych właśnie z oddechem funkcjonalnym, czego również uczymy się na treningach slow joggingu.
1: Czy jeśli chodzi o slow jogging, są w Polsce organizowane takie większe eventy właśnie związane z tą aktywnością?
0: Tak, jest kilka takich eventów w Polsce. Są to cykliczne, coroczne eventy.
1: Dobrze, to jeszcze tak na zakończenie. Te osoby, które by akurat tą formą aktywności były zainteresowane, gdzie mogą szukać informacji? Gdzie organizujecie zapisy?
0: Informacji odnośnie obecnych treningów proponuję szukać na naszych stronach facebookowych, na Fundacja Wytwórnia Talentów, czy na moim bezpośrednim profilu Grzegorz Różycki, również na Facebooku. Natomiast na pewno w najbliższym czasie, z uwagi na to, że będę i na konferencji poświęconej Nordic Walking, i w maju będziemy organizowali event slow joggingowy w Białej przy AWF-ie bialskim, to również w tym miejscu będzie można zasięgnąć opinii i uzyskać informacje o zapisach.
1: Grzegorz Różycki, instruktor slow joggingu i nie tylko, ale właśnie o tej formie aktywności fizycznej opowiedział i dlaczego warto ją uprawiać. Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Materiał przygotował Arek Michlewicz. Magazyn lokalny. Zaprasza Agata Bogucka. Mistrzostwa Polski w brydżu sportowym odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca. Tym miejscem rozgrywek była Biała Podlaska, gdzie wśród uczestników pojawiła się również bialczanka Danuta Skonieczna, najstarsza w Polsce, bo prawie 94-letnia zawodniczka brydża. Rozmawia Arek Michlewicz.
1: To takie ważne rozgrywki dzisiaj?
3: Tomek Pawluk, prezes Lubelskiego Związku Brydża Sportowego. Rozgrywki są nietypowe. Rzadko w której dyscyplinie możemy uczestniczyć w rozgrywkach, które nazywają się korespondencyjnymi. W dawnych czasach często grano tak w szachy. Listownie wysyłano sobie ruchy, tak? To się za czasów króla czy gołębie przywoziły ruchy. Jeden król tak się ruszył, drugi dalej. Formuła jest taka, że jest kilkadziesiąt ośrodków w Polsce, są mężowie zaufania, którzy przygotowują karty dokładnie te same w całej Polsce o tej samej godzinie start i następuje później wysłanie do centrali, porównywanie wyników, aczkolwiek teraz to już się odbywa właściwie online, to porównanie. O tyle jest nietypowy, że są to Mistrzostwa Polski i odbywają się raz w miesiącu, w pierwsze poniedziałki miesiąca na maksy, a też są na impy, no tak jak dzisiaj właśnie.
1: A często w Białej Podlaskiej spotykacie się?
3: Tak naprawdę to zależy od jakby prężności ośrodka. W Białej Podlaskiej bardzo prężnie działają tutaj zawodnicy. Warunek jest podstawowy, że musi się zebrać minimum 8 par, co w dzisiejszych czasach z jednej strony nie jest trudne, ale często też jest trudne. Akurat do Białej ma kilka zaprzyjaźnionych miejscowości okolicznych. Przyjeżdżają gracze z Siemiaty, Zukowa. Ja sam pochodzę z Włodawy. W miarę możliwości też tutaj staram się uczestniczyć. Są też zawodnicy dzisiaj z Lublina nawet.
1: Odległość nie jest przeszkodą, bo wystarczy wsiąść w samochód i tą godzinkę poświęcić.
3: Tak, w dzisiejszych czasach jest ciężko też tak wygospodarować czas. Ludzie biegną do przodu. Każdy ma swoje jakieś tam zajęcia, ale sytuacja jest taka, że przyjemność spędzenia czasu z tymi ludźmi, których się zna, przy sympatycznych, zresztą inteligentnymi, ciekawymi świata. Powoduje, że chce się to robić, chce się spotkać, chce się porozmawiać, no i zagrać, zarywalizować, że tak powiem, na niwie sportowej.
1: Jako taki związek macie dużo członków?
3: W tej chwili jest ponad 300 członków aktywnych z opłaconą składką. Różnie to bywało wcześniej, też w czasach koronawirusa, słynnego COVID-u. Wielu graczy przeniosło się do internetu, istnieją portale, platformy do grania w tym, jak że fajną grę, aczkolwiek teraz obserwujemy powrót jednak, towarzystwo, spotykanie się z ludźmi przeważa od formy tej takiej incognito z ekranu monitoru.
1: Jeżeli chodzi o udział w dzisiejszych mistrzostwach, wcześniej trzeba było się zarejestrować, czy w jaki sposób to organizujecie?
3: Próbujemy się tak zrzeszać, żeby się na pewno odbyły, bo te minimum par musi się zebrać, aczkolwiek w Białej Podlaskiej raczej nigdy nie było problemu, żeby się zebrało, ale dzisiaj mamy też specjalną taką uroczystość, urodziny naszej przesympatycznej, chyba najstarszej zawodniczki w związku, być może nawet w Polsce. Nie miałem czasu jakby przejrzeć wyżej tych wszystkich danych, ale dzisiaj są jej 90. Skończyła 93 lata i jest, proszę sobie wyobrazić, jest aktywną zawodniczką o niesamowitym przekroju, bystrości umysłu, no i przysympatyczną osobą. W związku z tym też dzisiaj wiele osób przyjechało specjalnie, żeby się z nią spotkać, złożyć życzenia i przy okazji zagrać z nią w brydża, zarywalizować.
1: I wciąż umysł sprawny.
3: Bardzo sprawny, to jest szokujące. Szokujące jest to, że nie ma takich dyscyplin sportowych, bo wiadomo, w tym wieku pojawiały się jakieś być może ułomności fizyczne, ale jest to udowodnione, że choroby tego wieku starszego, powiedzmy Alzheimer, Parkinson, dużo rzadziej występują u brodżystów, są badania naukowe, właściwie jest to bardzo rzadkość, umysł działa na najwyższym poziomie, pracuje, analizuje cały czas i jest to jego jakby aktywność codzienna, tak?
1: Co tak naprawdę w brydżu się liczy? Tylko ten bystry umysł, czy jeszcze coś? No, trzeba wiedzieć, jak tymi kartami grać.
3: Proszę sobie wyobrazić, że odwaga.
1: Odwaga?
3: Refleks, tak. Często są podejmowane decyzje. Decyzje są podejmowane na zasadach ograniczonej wiedzy. Czyli tak jak w biznesie, powiedzmy, musimy podjąć decyzję, czy inwestujemy w jakąś pozycję, a mając ograniczoną wiedzę, nie wiemy, czy to nam przyniesie zysk, profit z tego.
1: Czyli też dużo ryzyka jest, a kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana.
3: Ostatecznie często się też tak zdarza, że ten łód szczęścia się pojawia, aczkolwiek wszyscy zawodnicy grają tymi samymi kartami, ale przede wszystkim brycz uczy też współpracy w parze, co w dzisiejszych czasach, obserwując chociażby młodzież, gdzie ciężko nawiązywać kontakty, ciężko rozmawiać o czymkolwiek w codziennym życiu, nagle tu się okazuje, że spotykają się dwie osoby, ustalają jakieś zręby informacji, bo komunikacja w brydżu odbywa się bez słów, odbywa się za pomocą specjalnych bidding boxów, gdzie jest określone kilkadziesiąt odzywek i tylko tymi karteczkami można się posługiwać. Proszę sobie wyobrazić, że możliwości rąk, które się mogą przydarzyć, jest ponad 630 milionów, miliardów, przepraszam, nie milionów, a na przykład taka kombinacja szóstki w dużego lotka, to jest tylko kilkanaście milionów. Ponad 40 razy więcej, jeśli szybko liczę dobrze. Jest więcej możliwości nie do rozwiązania, a przepraszam, jak często komuś się szóstka trafia. Oczywiście śmiejemy się tutaj być może, że nasza koleżanka Danusia, która obchodzi się urodziny z racji wieku, być może ma trochę nad nami przewagę, bo być może już gra drugie rozdanie w swoim życiu, drugie takie samo rozdanie, mimo takiej dużej ilości możliwości. No ale to jest oczywiście w cudzysłowie. Życzyłbym, żeby pamiętała to, no ale pewnie się to tak nie zdarza.
1: Skoro tak dużo analizujecie, to podejrzewam, że też większość z was pewnie gra w totka właśnie własnym systemem.
3: Tego nie wiem. Raczej tego nie widzę. Dużo brydżystów gra w szachy. Jest to też tak trochę z tymi szachami, że nawet często się mówi, że dobry brydżysta może być dobrym szachistą, ale odwrotnie to już jest ciężko. Dla dobrego szachisty ciężko zostać dobrym brydżystą, bo właśnie ta różnica polega na tym, że szachista widzi wszystko wyłożone na stole i jest kwestia, ile on jest w stanie przeliczyć kombinacji do przodu, żeby być dobrym. A w brydżu są te ograniczone, zakryte ręce i ten szachista sobie nie radzi, bo nagle się, zresztą jest to też jedyna dyscyplina, że tak powiem, gra, w której komputery nie radzi sobie z człowiekiem. Tak, w szachach już dawno pokonał człowieka, w brydżu sobie nie radzi, bo to jest psychologia, można zablefować, jak w życiu. Czasem się mówi, że a podwójny agent trafił na potrójnego, bo ja sobie myślałem, że on sobie tak pomyśli, więc ja sobie tak pomyślę. No, jest nieskończona ilość możliwości i to sprawia, że to jest piękne, że każde rozdanie jest inne i czasem jest kupa śmiechu, czasem emocji. No, różnie to bywa.
1: Rozglądałem się tak po tych osobach, które uczestniczyły w dzisiejszych rozgrywkach i nie widziałem młodzieży. Jak to jest z tą młodzieżą? Czy trudno ją namówić do brydża, czy młodzieży w ogóle mało jest znany brydż?
3: Bardzo dobre pytanie. Sytuacja wbrew pozorom wygląda bardzo dobrze. Staram się, żeby młodzież nie uczestniczyła w takich turniejach oficjalnych z dorosłymi, bo to są inne emocje. Czasem u dorosłych się jakieś nerwy pojawiają być może, ale polska myśl szkoleniowa chyba jest wyjątkowa na świecie, bo tylko właściwie w Polsce w młodym wieku, bardzo młodym wieku zaczynamy uczyć grania w brydża. Teraz mieliśmy przykład w Okunice. Graliśmy przez 3 dni meeting brydżowy. W piątek były mistrzostwa wiejskie dzieci. Wystartowało 14 par w wieku szkoły podstawowej. Bardzo duże emocje. Ja nie pamiętam, żebym widział i płacz, i śmiech, i to się zmieniało jak w kalejdoskopie. Ale też proszę sobie wyobrazić, że w różnego rodzaju mistrzostwach świata, Europy, rangi mistrzowskiej, turniejach, można zdobyć w każdej konkurencji 3 medale, tak? To około 60-70% medali, wszystkich medali zdobywają Polacy. Że Polska jest potęgą, jeśli chodzi o brydża na świecie, stawia na za wzór zresztą w innych federacjach, często wysyłają tutaj inne federacje dzieci, żeby zobaczył, jak to wygląda. Także idzie to ku dobremu.
1: W takich grupach gra się w brydża, więc tutaj pierwsze, drugie miejsce ciężko chyba zająć.
3: No nie jest tak ciężko. A powiem swój przykład akurat, bo moich dwóch synów startowało w Mistrzostwach Województwa Dzieci. Zajęli czwarte miejsce, choć jeszcze przed ostatnim rozdaniem byli na drugim. No pojawił się płacz i tak dalej. Następnego dnia ja uczestniczyłem z kolei w Mistrzostwach Województwa Teamu. Okazało się, że też zająłem czwarte miejsce. Bardzo poprawiłem ten humor swoim dzieciom, bo okazało się, że tatuś też może zająć czwarte miejsce.
1: Ale to jest tak, że wygrany z wygranym z drugiej drużyny gra, jak to jest? Bo mi brycz nie jest zupełnie znany, dlatego pytam, jaka jest zasada, żeby dojść do tego pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca?
3: Różne formuły są organizowanych turniejów. Najczęściej jest to tak, że sędzia stara się tak ustawić, żeby jak największa ilość par się ze sobą spotkała. Czyli jak największe wymieszanie było. Aczkolwiek są też takie turnieje na zasadzie barometr, gdzie finał się gra z rozstawienia, czy powiedzmy pierwszy z drugim, trzeci z czwartym, piąty z szóstym, ostatnią rundę, czy ostatnie dwie rundy. Ale najczęściej są to turnieje po prostu, żeby jak z największą ilością przeciwników zagrać, żeby jak najmniej losowo to jakby cały ten przebieg wypadł. Tak? Nie zawsze to się tak uda, że z każdym na turnieju zagrasz.
1: Ale jednak warto w brydża grać i się uczyć go, bo jeżeli chodzi o takiego żółtodzioba jak ja, który jeszcze w życiu nie miał do czynienia z bryżem, jakby miał teraz usiąść do tego stołu, jak długo musielibyście mi tłumaczyć grę, żebym mógł w nią zagrać?
3: No ja tu pana redaktora bardzo oceniam, że jest inteligentnym człowiekiem, więc myślę, że to byłoby dosyć szybko. Moje dzieci na przykład po 8 lekcjach pojechał na pierwszy turniej, na przykład. Z drugiej strony też jest tak, że człowiek się uczy całe życie i tak naprawdę z grubsza poznać jakby zasady to jest jedno, a reprezentować jakiś bardzo wysoki poziom to jest drugie. Ale zdarzają się takie sytuacje, że o ile teoretycznie nie jest to losowa, bo wszyscy dyscyplinarze, wszyscy grają te same rozdania, ale że sobie wyobrazisz, że na krótkim dystansie najczęściej to są dwa rozdania na stole, taki żółtodziób, jak pan redaktor może usiąść na mistrza świata, powiedzmy, to jakby przynieść to na tenisa, zagrać sobie z Dziokowiczem i wygrać seta. Po pierwsze, to często trudno by było zagrać z Dziokowiczem w ogóle, a jeszcze seta, okej. Okay. Także na krótkim dystansie można wygrać wszystko, na długim to jednak te szanse spadają z tymi zawodowcami, tak, bo w brydżu są też zawodowcy, którzy tylko się z tego utrzymują, z grania.
1: Tak jak z maratończykiem, pierwsze 50 metrów może dalibyśmy radę, ale dalej już po nas.
3: Tak, no dokładnie. Pierwsze 50 ostro, a później pan Bóg poprowadzi. No.
1: Dziękuję za rozmowę.
3: Dzięki bardzo.
4: Skonieczna Danuta.
1: I tutaj już ptaszki mi nie doniosły, że jest pani tutaj najstarszym zawodnikiem brydża chyba w całym mieście albo i w ogóle w Polsce podobno.
4: No może tak.
1: Ile pani ma lat?
4: Skończyłam 93, zaczęłam 4.
1: Skąd pasja do brydża?
4: Ja wiem, od młodości tak jakoś grałam. Do tej pory gram, poruszać się nie mogę chodzić, nie mogę nawet w ręku trzymać kart, ale głowa jest w porządku.
1: Udaje się pani bardzo często wygrać brydża, bo pewnie te kombinacje brydża to chyba pani są już wiele znane.
4: Ostatnio wygrałam właśnie turniej. Mam tych pucharów, tego wszystkiego. Kiedyś grałam dobrze, a w tej chwili już nie. W tej chwili to jak mnie tak wyciągną na brydża, zawiodą, to tak. A tak to nie, wie pan, siedzę w domu, nie poruszam się w ogóle.
1: Ale jest pani najlepszą reklamą na to, że warto grać w brydża.
4: No może tak, warto.
1: Czy jednak ten brydż pomaga zachować chociażby sprawność umysłu?
4: Sprawność umysłu, tak. Jedyne, co mi zostało, to właśnie sprawność umysłu.
1: Ale dobre i to.
4: Może i tak.
1: Gratuluję takiego wieku i tak sprawnej głowy. To jest, jestem pod wrażeniem. Dziękuję za rozmowę.
4: Ja także, dziękuję.
2: Mistrzostwa są jedną z najważniejszych imprez brydżowych w Polsce, bo wyłaniają najlepszych zawodników w kraju i promują brydż sportowy jako dyscyplinę wymagającą koncentracji, pamięci i strategicznego myślenia. Nie chodzi o intensywny marsz ani trening, tylko o powolny spacer, zatrzymanie się i świadome słuchanie, patrzenie, wąchanie oraz odczuwanie otoczenia. Zajęcia bywają prowadzone według określonego schematu. Odłączenie od codziennych spraw, pogłębienie kontaktu z naturą, integracja doświadczeń i powrót do codzienności. Tak działają kąpiele leśne, które stają się coraz popularniejszą formą spędzania wolnego czasu w powiecie bialskim. Rozmawia Arek Michlewicz.
5: Natalia Żurkowska, jestem edukatorką, zielarką, a od roku prowadzę także kąpiele leśne.
1: Właśnie te kąpiele leśne bardzo mnie zaintrygowały i tak zastanawiam się, o co w tym chodzi.
5: Kąpiel leśna to nie jest zwykły spacer, to jest spacer po lesie, zanurzenie się w atmosferze lasu za pomocą wszystkich zmysłów, nastawienie na tu i teraz i nastawienie na doświadczenie i spacerowanie bez celu.
1: Tak po prostu.
5: Tak po prostu. Wiem, że brzmi to bardzo niepozornie i zwyczajnie, ale to jest bardzo głębokie doświadczenie tak naprawdę, o ile ktoś ma też na to gotowość.
1: Spaceruje się w kąpielówkach?
5: To jest bardzo częste pytanie, czy będziemy się kąpać. Nie, nie będziemy się kąpać. Chodzi tutaj o kąpiel w atmosferze lasu.
1: Czucie lasu.
5: Czucie lasu wszystkimi zmysłami. I tutaj ja jako przewodnik za pomocą różnych ćwiczeń naprowadzam uczestników na doświadczenie, na wyjście z natłoku myśli, na wyjście z umysłu, po to, żeby przywrócić tą umiejętność po prostu bycia i doświadczania natury w taki sposób, który relaksuje, naprawdę głęboko relaksuje. Bo...
1: Czyli to takie spacery relaksacyjne.
5: Tak, ale to też jest coś więcej, bo kąpiele leśne są poparte badaniami naukowymi i co prawda w Polsce już od jakichś 100 lat istnieje coś takiego jak sylwoterapia, ale często się źle kojarzy z przytulaniem do drzew i na kąpieli leśnej owszem możemy się przytulać do drzew, ale nie musimy. Kąpiele leśne wywodzą się z Japonii, nazywane są Shinrin-yoku i tam się właśnie to tak zaczęło od takiej praktyki intuicyjnej, bo wszyscy intuicyjnie wiemy, że spacery po lesie nam pomagają. Ale tam po raz pierwszy zbadano naukowo, jak atmosfera lasu wpływa na nasz organizm. A chodzi o to, że przede wszystkim reguluje się nasz układ nerwowy, a jak wiecie, jeżeli układ nerwowy jest w balansie, w harmonii, to i cały organizm inaczej też działa. Ale oprócz tego obniża nam się ciśnienie krwi, obniżają się markery zapalne, nawet przeciwbólowo może działać.
1: Ja pewnego pięknego dnia usłyszałem od kogoś, już nie pamiętam od kogo, że nawet jak idzie na grzyby, to czasami zamyka oczy i żeby poczuć te grzyby, to idzie kilka kroków i czuje te grzyby, zaczyna czuć je i faktycznie dostrzega te grzyby.
5: Chodzenie na grzyby są pewnego rodzaju kąpielą leśną, bo to jest skupienie się tylko na zmyśle wzroku w tym przypadku i faktycznie wtedy proszę zauważyć, że odłączamy się od codzienności, od tych trudów, zmartwień i wszystkich stresów. To jest przykład kąpieli leśnej albo inaczej. To jest jeden z elementów, które wykorzystujemy na kąpieli leśnej. Może niekoniecznie zbieramy grzyby, ale kiedy skupiamy się na przykład na zmyśle wzroku, to tylko na tym jednym zmyśle i oglądamy na przykład, jak światło przebija przez liście. To się Japończycy nazwali to komorebi. Albo przy innym ćwiczeniu skupiamy się tylko na zmyśle dotyku. Możemy też chodzić boso i wiele osób na kąpielach leśnych pierwszy raz chodzi boso po lesie. I to są niezwykłe doświadczenia.
1: To musi kłuć w stopy.
5: Tak się wydaje, właśnie, tak się wydaje, że kłuje w stopy, a okazuje się, że wszystko, czego dotykamy w lesie jest przyjemne. Bo właśnie zbadano, że jeżeli dotykamy powierzchni naturalnych, to ciśnienie i tętno pozostają bez zmian. A porównano to z dotykaniem powierzchni na przykład metalowych, gdzie te czynniki się podnosiły.
1: Czyli niektórzy wolą od stres w postaci spacerów w lesie, a niektórzy wsiadają po prostu na motocykl.
5: To akurat mój mąż jest z tej drugiej grupy, ja z pierwszej. Myślę, że motocykl może też podobnie działać, ale proszę zauważyć, że my jako ludzie pochodzimy z natury. Od setek tysięcy lat żyjemy w naturze. Dopiero od jakichś 400 pokoleń jesteśmy rolnikami, a od 2 żyjemy w erze cyfrowej. My pochodzimy z natury i cała nasza biologia jest dostosowana do życia w naturze. Nasz wzrok jest wyczulony na konkretne barwy, zieleni, brązów, ale też proporcji między nimi. To też zbadano właśnie, że jak mamy za dużo drewna, to też jest dla nas stresujące. Nasza mikroflora jest kompatybilna z mikroflorą w powietrzu, w glebie, krajobraz na nas też działa, zapachy, na przykład nasz węch jest bardzo wyczulony na geosminę. To jest taki związek, który wydziela się z gleby po deszczu. Ludzie wyczuwają geosminę lepiej niż rekiny krew.
1: Czy w zasadzie te kąpiele leśne to jest taka trochę psychoaromaterapia?
5: Na wszystkich poziomach na nas oddziałują. Dosłownie na wszystkich. Ten poziom psychiczny i fizyczny jest zbadany naukowo, natomiast oddziałują na nas też na poziomie duchowym. I ogólnie kąpiele leśne nie są związane z żadną religią, z żadną filozofią. Tak jak mówiłam, po prostu pochodzimy z natury i my jej bardzo potrzebujemy. Szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie wpadliśmy w taką pułapkę cywilizacyjną, bo z natury człowiek szuka wygody, łatwości i trochę tego teraz mamy za dużo i okazuje się, że to jest też dla nas stresujące i potrzebujemy złapać balans i harmonię. Najłatwiej jest to zrobić w lesie, w dużym drzewostanie i to się dzieje samo. Tak samo dużo się mówi też o koncentracji. W lesie wzrasta nasza koncentracja, ale nie musimy wkładać w to żadnego wysiłku. I to jest z kolei bardzo popularny temat w przypadku dzieci i młodzieży aktualnie, która ma właśnie problemy z koncentracją i z pamięcią, więc ostatnio też na konferencji na AWF-ie o inkluzji w wychowaniu fizycznym podnosiliśmy ten temat, że warto wychodzić z dziećmi w naturę jak najczęściej się da.
1: I ty jednak udowadniasz, że natura ciągnie wilka do lasu.
5: Właśnie, dziękuję, że o tym powiedziałeś, bo to jest bardzo ważne. Tak, żeby przypomnieć sobie, jak powinniśmy się czuć właśnie w domu. I przypomniał mi się właśnie jeden bardzo ważny aspekt, bo jak się mówi o tych właśnie badaniach naukowych, no to tak, mamy tendencję do tego, żeby traktować naturę dość podmiotowo, czyli jak my możemy z niej skorzystać. A przynajmniej ja się staram na moich kąpielach leśnych uczyć tego, jak natura może też skorzystać z nas. Czyli co my dobrego możemy też dla niej zrobić, bo to jest nasz dom, musimy o niego dbać. Więc jeżeli rozwijamy w sobie tą wrażliwość na naturę, jeżeli pogłębiamy swoją relację z naturą, to automatycznie będziemy chcieli ją chronić i o nią dbać. A jak wiemy, mamy teraz ogromny z tym problem w obliczu kryzysu klimatycznego.
1: Taki uspokojony się czuję chyba po tej herbatce. Z czego ona jest?
5: Poczęstowałam cię dzisiaj herbatką z pysznogłówki. Rośnie w moim ogrodzie. To nie jest nasza roślina rodzima, ale jest naprawdę pyszna. Jeszcze nie kwitnie, więc poczęstowałam cię liśćmi, naparem z liści, a potem będzie miała takie czerwone, szalone pióropusze, które są jeszcze smaczniejsze.
1: Zawsze gość częstujesz swoimi ziołami?
5: Oczywiście. Też staram się zarażać i moich przyjaciół, i rodzinę tą miłością do natury, ale do lokalnej natury. Naprawdę doceniajmy to, co rośnie wokół nas, bo mamy cały ogrom przepysznych smaków zawartych w dzikich roślinach jadalnych i w naszych polskich ziołach. Wtedy nie musimy sięgać po tą egzotykę. I tak jak mówiłam odnośnie tej mikroflory, nasza mikroflora jest z tymi roślinami kompatybilna, więc będzie na nas zdecydowanie lepiej oddziaływała.
1: Do takich ziół, tych herbatek, specyfików, których u ciebie goście próbują, to wtedy po tych degustacjach zapraszasz ich do tego lasu?
5: Zwykle na końcu kąpieli leśnej staram się poczęstować moich uczestników.
1: A czyli nie jest to przed, tylko po?
5: Zwykle po. Taka jest wtedy celebracja. Często się robi też na kąpielach leśnych herbatkę. Podaje się tak jak w Japonii w czarkach. I to jest bardzo miły akcent na zakończenie. Wszyscy są już też troszkę zmęczeni, bo kąpiel leśna trwa około 3-4 godzin.
1: Długo?
5: Tak długo. Wydaje nam się to dzisiaj dziwne w tym zapędzonym świecie, ale to nie jest bezproduktywny czas. To jest czas, kiedy się relaksujemy i orientujemy się, zdajemy sobie sprawę, jak naprawdę bardzo tego potrzebujemy, a nierzadko też uczestnicy mają niezwykle głębokie wglądy w siebie, bo znajdują w lesie bardzo dużo analogii do swojego życia. Te rozwiązania problemów wręcz same przychodzą, bo w naturze odbija się wszystko. Wszystko to, co mamy w sobie.
1: Czy można powiedzieć, kąpiel leśna to jest oczyszczenie umysłu, relaks, odprężenie?
5: W wielkim skrócie tak.
1: Tutaj przed sobą mam, no właśnie, to jest e-book, czy co to jest? No, ja to widzę tutaj fizycznie książkę.
5: Tak, to jest mój e-book w wersji wydrukowanej, tak w warunkach domowych.
1: Czyli dopiero będzie przeczytany. Czy już jest przeczytany i umieszczony na platformie muzycznej?
5: Nie, jest link do zakupu mojego e-booku umieszczony na mediach społecznościowych.
1: E-book, a rozumiem. To niektórzy e-book pomylili z podcastem.
5: Możliwe, tak. Tak. To jest e-book, który napisałam o dzikiej kuchni. Jest tam kilkanaście roślin, oczywiście naszych polskich, lokalnych. Każda roślina jest opisana pod kątem jej właściwości, działania. Jest dużo inspiracji kulinarnych, są oczywiście przepisy. Bardzo ważne jest to, że opisuje dokładnie, jak roślinę rozpoznać, ale także z jakimi roślinami można ją pomylić. I to, co jest wyjątkowego w tym e-booku, to jest to, że po każdej roślinie jest ćwiczenie lasoterapeutyczne, które można właśnie wykonać, czy to w swoim ogrodzie, czy w lesie, czy po prostu w parku miejskim, tam, gdzie mamy dostęp do natury.
1: Czy tytuł tego e-booka sama wymyślałaś? Dzika i bogata, zwyczajna babka?
5: Sama wymyślałam, tak. No, dzika nawiązuje do dzikich roślin jadalnych i w ogóle do dzikości, żeby odnajdywać w sobie więcej tej dzikości. Bogata jest tutaj przewrotnie umieszczona, bo chodzi o takie bogactwo, żeby zobaczyć, że wszyscy jesteśmy tak naprawdę bardzo bogaci. Tylko kwestia spojrzenia na to z innej strony, że nie chodzi tutaj właśnie o tą wygodę, o te bogactwa materialne, ale o inne. No trzeba przeczytać, ja tam ładnie to wszystko opisuję. I e-book jest też, e-book zawiera w sobie też moje różne anegdoty, przemyślenia, przygody w lesie. Z tego, co...
1: To ja bym, przepraszam, tutaj użył zamiast zwyczajna babka, skromna babka.
5: No chodziło o zwyczajną babkę.
1: Taką skromną.
5: Nie, o babkę zwyczajną, taka roślina.
1: A o taką?
5: O taką, która jest bardzo smaczna. Jest zarówno ziołem, jak i dziką rośliną jadalną.
1: I o to tutaj chodziło.
6: Jestem Olga.
1: Kąpiele leśne to coś, co dopiero skosztowałeś, czy cały czas tego kosztujesz?
6: Kąpiele leśne w takim stricte tego znaczeniu to jest coś, co poznałam dzięki Natalii. Wcześniej miałam jakieś elementy, ale zwyczajnie nawet nie wiedziałam, że coś takiego może istnieć. Więc to, co było dla mnie ważne, to po prostu Natalia odpowiedziała na moją ogromną potrzebę takiego bycia w uważności, bycia w lesie, bycia w przestrzeni otoczonej przyrodą i zwracania uwagi na takie drobne rzeczy, przy których niknie całe złotego świata. I to jest dla mnie niesamowita rzecz, taki odgromnik, wiesz? Takie poczucie, że patrzę przez tą lupę i nagle się okazuje, że nic w ogóle się nie liczy. Jestem ja, jest ten mały żuczek, widzę go, chociaż go nie zauważałam i dały mi taką ogromną, ogromną ważność na to, że się tyle piękna dzieje wokół i że my po prostu koło tego przechodzimy obojętnie i tego nie zauważamy na co dzień, a to są rzeczy, od których my zależymy, a to są rzeczy, które nas tworzą, jesteśmy częścią przyrody.
1: To było tak, że jak dowiedziałaś się o kąpielach leśnych, to pomyślałaś, kurczę, warto spróbować, ale nie bardzo wiedziałaś, jak się ubrać, czy kąpielówki, czy nie?
6: Tutaj zaufałam Natalii, ona nam dała po prostu konkretne wytyczne, do czego się warto przygotować i co więcej, jakby znając nasze pewne zapędy, więc to była też taka jej mocna strona tego poznania naszych zasobów. Mówi, dobra, to jeszcze nie jest moment, kiedy rozmawiamy, więc ona też nas stopowała. A teraz nie gadamy, gadamy później, teraz tylko obserwujemy, teraz tylko chłoniemy, a potem sobie o tym pogadamy, nie? Więc pięknie przekierowywała uwagę z tego, gdzie spotykamy się i powiedzmy w jakimś gronie znanych ludzi i byśmy uruchomiły jakieś takie paplanie po prostu do tego, co tu się wokół dzieje, nie? Że to poczeka. To może poczekać, to sobie to zapamiętaj, zapisz to sobie w głowie, potem mi to powiesz, a teraz jest to. I to, żeby było taka jasna, taki przycisk pauzy życiowy, to jest twój przycisk pauzy. Ja się teraz zabieram, zapraszam cię do pięknej podróży i ta pauza pozwala ci w tym pobyć i się w tym rozkokosić i się w tym rozpłynąć i to jest cudowne, bo my tego rozpłynięcia wszyscy bardzo potrzebujemy w tym takim szalonym czasie, gdzie wokół tak dużo się dzieje, a my jesteśmy we wszystkich swoich rolach i dużo dźwigamy, nie? Więc tutaj mam ogromną wdzięczność za to, że to mi pomogło tą pauzę życiową włączyć. I korzystam codziennie, w drobnych elementach, więc jakby to była taka wędka, to był taki smaczek, pierwsza, druga, trzecia kąpiel, podejrzewam, że jeszcze ich trochę będzie, ale no naprawdę z dumą, z wdzięcznością mówię o tym, że ja po prostu te kąpiele leśne mam w takich mikrodawkach codziennie.
1: I od tego pierwszego razu kochasz las?
6: Od zawsze kocham las. I myślę, że nie poszłabym tam, gdybym go nie kochała. I nie wiem, czy znajdą się ludzie, którzy pójdą do lasu, nie kochając go. Nie wszyscy ludzie muszą to kochać. I fajnie, że Natalia działa tam, gdzie są ludzie, którzy uwielbiają te rzeczy. Aczkolwiek uważam, że są uniwersalne, ale trzeba do tego pewnej dojrzałości, takiego dystansu, no i też zaufania.
1: Można powiedzieć, czy kąpiele leśne czyszczą twoją głowę?
6: Czyszczą, zdecydowanie czyszczą i to jest piękny papierek, taki lakmusowy, ale też taki przesiew tego, co jest teraz ważne i gdzie ja wybieram mieć swoją uważność i na co ja ją przekierowuję.
7: Cześć, ja jestem Magda.
1: I też używasz kąpieli leśnych?
7: Jak najbardziej używam. Wydawało mi się, że od zawsze, a okazało się, że wcale nie od zawsze, bo tak naprawdę od pierwszej kąpieli z Natalią inaczej stąpam po lesie. i w ogóle po naturze. Myślę, że to w jaki sposób ona pokazuje, jak można przeżyć pobyt w lesie, jest bardzo, bardzo ważny i bardzo taki otwierający na właśnie takie inne spojrzenie na to, że można po prostu przez las przejść, a można naprawdę przejść przez las.
1: Ty też czyścisz swoją głowę tymi kąpielami?
7: Zdecydowanie. To jest taki moment, kiedy się wchodzi do lasu i masz po prostu w głowie natłok, chaos po prostu życia. A kiedy spacerujesz i zwracasz uwagę na te rzeczy, o których mówi Natalia, zupełnie zmienia się perspektywa i waga tego świata, który jest na co dzień, zmienia się po prostu na coś lżejszego, że można właśnie skupić się na takich małych drobiazgach i zobaczyć, że tam jest wielki wszechświat.
1: Żeby poczuć ten las, zamykasz oczy?
7: Często tak. Tutaj nocna kąpiel leśna była bardzo ciekawym i głębokim takim doświadczeniem i wtedy można zobaczyć zupełnie inne rzeczy, nie tylko w lesie, ale też w sobie.
1: Ale w nocy to nie za bardzo można cokolwiek zobaczyć.
7: Oj, właśnie, można bardzo dużo zobaczyć, nawet chyba więcej niż w dzień.
1: Znaczy się poczuć.
7: Tak, zdecydowanie poczuć. Po prostu zobaczyć innymi zmysłami.
1: Oczami wyobraźni.
7: Tak, ale właśnie sercem chyba tutaj najbardziej można odbierać wtedy tą naturę.
1: A kto ciebie namówił do kąpieli leśnych?
7: Natalia Żurkowska. To bez dwóch zdań. W ogóle spacery po lesie z Natalią są innym trochę doświadczeniem. Nawet takie zwykłe, po prostu spacer z psem z Natalią, to jest coś innego w lesie.
1: Ale to jest tak, że Natalia dzwoni i mówi, masz ochotę na kąpiel?
7: Czasami Natalia dzwoni, a czasami ja po prostu mówię, Natalia, jadę do lasu, jedziesz? I raz może była odpowiedź negatywna, ale tylko w pierwszej minucie, a później, ach, dobra, jedziemy. Także tutaj Natalia kompanem w lesie jest bardzo dobrym.
1: Jeszcze do tego częstuje ziołami.
7: O tak, a taka herbatka wypita w lesie albo zjedzenie czegoś w lesie to jest jeszcze w ogóle inne przeżycie i Natalia wiem, że często na kąpielach leśnych częstuje takimi dobrociami, także to podwójnie warto skorzystać z takiej okazji.
8: Kąpiele leśne to uważny, spokojny pobyt w lesie, podczas którego człowiek zanurza się w atmosferze natury wszystkimi zmysłami. Praktyka ta wywodzi się z Japonii.
2: SK2. Magazyn lokalny.
8: Zaprasza Agata Bogucka. Zamrożony bark, czyli wzrostowe zapalenie torebki stawowej, to schorzenie, w którym dochodzi do bólu i stopniowego ograniczenia ruchomości w stawie ramiennym. Problem polega na obkurczeniu i sztywnieniu torebki stawowej, przez co ruch ręką staje się coraz trudniejszy. Z takim problemem boryka się coraz więcej mieszkańców powiatu bielskiego. O tym, jak rozpoznać zamrożony bark, rozmawia Arek Michlewicz.
1: Zamrożony bark. To mnie dzisiaj interesuje. Co to jest tak naprawdę ten zamrożony bark?
9: Martyna Jarocka, jestem fizjoterapeutą i nauczycielem akademickim na bialskim AWF-ie. Bark zamrożony, bolesny bark, są różne takie terminy gdzieś tam w obiegu, których używamy. To jest taki stan, kiedy po prostu nasz bark się nie rusza. Jest bardzo mało ruchomy. Czy boli? I to właśnie już niekoniecznie. On już czasami, jak już jest zamrożony, to bardzo często już nie boli. Co czasami pacjentów cieszy, mówi, on już mnie boli. Ja mówię, no to już nie jest dobrze, że on już nie boli, bo ból jest informacją, że coś tam się jeszcze dzieje, a kiedy jest zamrożony, taki już mało ruchomy, sztywny, to już jest taki typowy obraz barku zamrożonego.
1: Czyli to da się gołym okiem dostrzec, że ktoś ma zamrożony bark?
9: Da się. My jako fizjoterapeuci, my mogę czasami idąc gdzieś po ulicy, to widzimy tak, tu skolioza, tu krzywe kolano, tam bark nieruchomy, spacer z nami nie jest łatwy po mieście.
1: To taka diagnoza mieszkańców.
9: Zgadza się. Natomiast bark zamrożony charakteryzuje się właśnie brakiem ruchu. Pacjent nosi go bardzo tak blisko ciała, nie używa najczęściej, bo my czasami śmiejemy się, że to jest taki bark pod torebkę, bo już tylko torebkę na ten bark nałożyć i już nic nie trzeba, nic więcej nim robić. Jest to takie bardzo charakterystyczne właśnie ułożenie obręczy barkowej. To gołym okiem, jak się z fizjoterapeutą czy ortopedą, to widać, tak.
1: Widać, kto często z torebką chodzi.
9: Może nie każdy, kto nosi torebkę na ramieniu, ma bark zamrożony, aczkolwiek pewną jakąś tendencję można zauważyć.
1: No dobrze, a czy jest taka, nie wiem, grupa wiekowa, a może osoby, nie wiem, cierpiące na jakieś inne schorzenia, które są narażone na zamrożony bark?
9: Literatura mówi nam jasno i też my to widzimy z obserwacji, że taką grupą, która jest najbardziej narażona, bo dotknięta tą dysfunkcją, to są kobiety w okresie pomenopauzalnym i wynika to z różnych rzeczy. Czasami się to wiąże z zmianą lub ograniczeniem dotychczasowej aktywności, czyli zamykamy się, w ogóle mało się ruszamy, z grą hormonu, która na pewno wpływa na to, że mamy mniej kolagenu w naszych tkankach. Mamy mniej kolagenu, nasza tkanka robi się bardziej sztywna i elastyczna. Więc jak mamy małą elastyczność tkanki, no to ona się słabo rozciąga i mało się rusza, co tu dużo mówić. Więc można powiedzieć, że jest to dysfunkcja, która faktycznie może być związana z wiekiem, ale też mamy pacjentów młodszych, którzy tego kolagenu pewnie jeszcze mają całkiem sporo w organizmie, ale są po jakimś urazie ostrym lub przeciążeniowym, nie wyrehabilitowali się i tak z tym takim nie do końca sprawnym barkiem jakoś sobie tam po prostu funkcjonują.
1: Czyli jak uzupełniać ten kolagen, pomijając już jedzenie golonki?
9: Bo my tą golonce tak dużo w międzyczasie rozmawialiśmy w różnych przepisach. Na pewno abstrahując od samej golonki, na pewno prawidłowa dieta jest tą, która nam potrafi ten kolagen w sposób odpowiedni zbilansować. W przypadku kobiet to też kwestia endokrynologiczna, czyli hormonalne. No i ewentualnie jest ten rynek, prawda, różnych suplementów, które można przyjmować, ale tutaj też być bardzo ostrożnym, czy faktycznie cena idzie w parze z jakością tego faktycznie, za co my płacimy. Więc tutaj bym apelowała o uważne czytanie o składzie danego suplementu.
1: Tutaj mówiliśmy wcześniej o tym, że można to gołym okiem dostrzec ten zamrożony bark, ale jest jeszcze jakaś skuteczna ku temu diagnoza?
9: Diagnoza oczywiście powinna być poparta oceną funkcjonalną, czyli tą naszą fizjoterapeutyczną, oraz diagnozą radiologiczną, czyli kiedy wykonuje się USG, czyli badanie dynamiczne, które pokazuje, czy te tkanki się ruszają, czy się nie ruszają, jak to wygląda, czy już są jakieś zwapnienia w środku, czy to jest tylko taki czynnościowy przykurcz, więc na pewno diagnoza tutaj jest bardzo ważna. Ja też jeszcze wspomnę o grupie pacjentów. Wcześniej było pytanie odnośnie ergonomii miejsca pracy, bo to niekoniecznie uraz ostry, ktoś upadł, prawda, lub uderzył się w ten bark. Natomiast mamy też taką grupę pacjentów, którzy, mówiąc tak wprost, źle pracują, ale nie to, że są złymi pracownikami, tylko mają złe miejsce pracy, czy mają niedostosowaną wysokość biurka, siedziska, klawiatury, myszki, co wymusza na nich taką troszkę nienaturalną pozycję, która w ciągu dnia nie jest może bólowa, ale w takiej perspektywie roku, dwóch lub pięciu lat może pokazać, że ten bark nam się tutaj jednak usztywnia, więc to są różne grupy pacjentów.
1: To tutaj muszę wymienić, bo niedawno rozmawiałem z wójtem gminy Biała Podlaska, który mówił, że pozyskali środki na wykonanie ergonomicznych stanowisk pracy w urzędzie gminy. To się chwali, regulacja wysokości biurek oraz fotele.
9: Bardzo dobrze, to znaczy, że będziemy mieli mniej pracy, to dobrze. Pracy mamy i tak bardzo dużo, ale to dobrze, bo tam pracują nasze mamy, siostry, babcie, prawda, koleżanki, więc każdy by chciał, żeby każdy się czuł dobrze i zdrowo, bo faktycznie to miejsce pracy, mówiąc o pracy biurowej, jest niezwykle istotne, jeżeli mówimy o przeciwdziałaniu, przeciążeniu aparatu ruchu. I to nie tylko to tyczy to barku, bo przypomnę anatomicznie, bark nie jest odrębną, że tak powiem, strukturą, to jest obręcz barkowa. Mamy dwa barki połączone, pomiędzy jeszcze mamy odcinek szyjny kręgosłupa. I bardzo często ta zależność bólowa między barkiem a kręgosłupem, odcinkiem szyjnym, jest bardzo duża. Więc jak poprawimy ergonomię miejsca pracy, dodamy do tego odpowiednie ćwiczenia, to minimalizujemy właśnie tą tendencję do tego barku zamrożonego i potencjalnych jakichś problemów z odcinkiem szyjnym kręgosłupa.
1: To zamrożenie barku to nie jest coś takiego, że za pstryknięciem palca dostajemy to, chorujemy na to. To jest coś, co postępuje w czasie. Od takiego zdrowego do zamrożonego barku, jaki to jest czas?
9: Czasami jest to kwestia 3-4 miesięcy, czasami jest to kwestia roku, czy ten proces narasta. I najczęściej wynika to, tak jak powiedziałam, o tych przeciążeniach takich wynikających z ergonomii miejsca pracy, ale również takich urazów. Ja sądzę, że większość naszych słuchaczy gdzieś tam doświadczyła naciągnięcia w okolicy barku, czy w obrębie bicepsa, czy jakiejś innej struktury. I gdzieś tam, bark jest takim stawem, że on się świetnie kompensuje. Włożę sobie rękę do kieszeni w spodnie, nie muszę go dźwigać i już mam odciążenie. ciążenie, prawda? Założę tą torebkę inaczej i już inaczej układam bark, więc sami sobie ten bark inaczej układamy i to pierwotne uszkodzenie, czy właśnie jakiś mały uraz ostry powoduje, że tamto się już dawno zaleczyło, prawda? Zrobiła się blizna, ten stan zapalny się wyleczył, ale całość kompleksu niestety nam się usztywnia. Kiedy najczęściej widać? Kiedy nagle na przykład idziemy na jakieś zajęcia ruchowe, kładziemy się na plecach i próbujemy położyć sobie ramię za głową. I nagle okazuje się, że jedna ręka nam leży na podłodze za głową, a druga no zdecydowanie nie. I wtedy to zaskoczenie na takich ćwiczeniach pilatesowo-gimnastycznych jest bardzo duże, bo okazuje się, że ten zakres ruchu, to ograniczenie jest bardzo duże. I to też pokazuje, mimo że tam nie ma bólu, że coś jest nie tak. Przy barku zamrożonym, no raczej pacjent nie położy tej właśnie ręki za głową. To jest naprawdę dużo większe ograniczenie. Ale jak widzimy różnicę, to jest to być może początek do tego, że ten bark zamrożony gdzieś tam może się pojawiać.
1: Ale na szczęście można to wyleczyć.
9: Można to wyleczyć, to trzeba leczyć, trzeba nad tym pracować manualnie, fizjoterapeutycznie i przede wszystkim różnymi rodzajami ćwiczeń, to jest bardzo ważne. I ta ergonomizacja miejsca pracy to jest bardzo ważna rzecz i też troszeczkę cierpliwości, prawda? Bo to jednak ten bark zamrożony, zwłaszcza u tych młodszych pacjentów, którzy ćwiczą na siłowni, no nie mogą tej sztangi wyciskać. Ja całe życie wyciskałem, a teraz kurczę nie mogę, bo gdzieś tam ten bark bolesny się pojawił. Dużo cierpliwości, ale to się da zrobić, tylko potrzeba naprawdę sporo tutaj takiego cierpliwości, konsekwencji w działaniu.
1: Próby wytrzymałościowej, bo to jednak boli przy rehabilitacji.
9: Boli, tak. Ta rehabilitacja ortopedyczna nie jest najprzyjemniejsza, ale jest bardzo skuteczna. Czasami mówiąc drastycznie, my musimy tymi palcami wchodzić tam pod łopatkę, w dół pachowy, więc nie są to miłe rzeczy i to naprawdę boli. To też wynika z tego, że kompleks barkowy ma bardzo silne struktury, a jak silna struktura nam się bardzo napnie, to potem ją rozluźnić naprawdę to wymaga od nas, od fizjoterapeutów dużo, bardzo siły. Także można wyleczyć, trzeba to leczyć, to nie jest coś, co można zbagatelizować. Tutaj właśnie ta może apel do tych kobiet w tym takim wieku zagrożonym najbardziej tym bolesnym barkiem, aby nie czekały, aż to gdzieś tam przejdzie. U części przechodzi samoistnie, faktycznie. Są statystyki, które pokazują, że po półtora roku. Dziś ten bark nagle się odmraża, ale w jakiej on jest kondycji, no to sami Państwo sobie możecie tutaj to uzmysłowić. Nie ma mięśni, nie ma zakresu ruchu i też to, co wspomniałam, zawsze bark, jak jest nieleczony długo, idzie w parze z bolesnością odcinka szyjnego kręgosłupa.
1: Czyli nie na darmo taki poranny rozruch fizyczny jest zalecany chociażby przez 15 minut, żeby pomachać ramionami.
9: 15 minut, to jest bardzo dużo. Kurczak, ja bym chciała, żeby każdy z nas te 15 minut rano znalazł dla siebie na poranny rozruch, prawda? Kiedyś każdy z nas to był na jakimś obozie, to pamięta tą poranną gimnastykę, której nikt z nas nie lubił, a to jest bardzo dobre. To ostatnio nawet często gdzieś w takiej sieci, że tak powiem, facebookowej mówi się o takich przekąskach ruchowych. To, co my znamy przekąski, że chrupne sobie ciasteczko lub owoc lub warzywo, przekąski ruchowe. Wstańmy, poruszajmy kostką, stawem, ręką, łokciem, biodrem, barkiem, czymkolwiek. Przekąska ruchowa, ten termin uważam jest fenomenalny i my o tym zapominamy. Często moje pacjentki, które potem wracają znowu do aktywności ruchowej, zawodowej, sportowej, mówią, że mają taki właśnie już nawyk, że mają przerwę w pracy, wstaję, rozciągam się. Bardzo mnie to cieszy, kiedy moje pacjentki noszą w torebce, mają takie twarde piłeczki do rolowania. Nawet do samolotu potrafią ze sobą to zabrać, bo wiedzą, że jak gdzieś tam jakiś punkt się napnie, jest bolesny, za chwilkę będzie bolesność rozchodziła się na pozostałe mięśnie. Jeden bark, drugi bark, odcinek szyjny, więc już też wiedzą, jak sobie przeciwdziałać. Więc tutaj też ta forma edukacji przy tym bolesnym barku, bez względu, czy to jest pacjent 20-letni, czy to jest pacjent 60-letni, jak sobie też radzić, bo naprawdę wiele takich tipów, takich wskazówek fajnych, my też pacjentom podczas terapii sprzedajemy, żeby oni mogli sobie, jak te początki są, znowu gdzieś ten bark nam zaczyna kłuć, zaczyna gdzieś tam nas boleć, to ja już w warunkach domowych sobie z tym poradzić.
1: Czyli warto jednak, jak się ma ten siedzący tryb życia, wstać od biurka, poruszać ramieniem, a jak ktoś woli, to nawet szpagat zrobić.
9: Tak, pod warunkiem, że robi to często, jest do tego przygotowany, żebyśmy za chwilkę nie mieli problemu z na naderwanie mięśni przewodzicieli, czy zginaczy stawu biodrowego. Tak, ta przekąska ruchowa to jest coś, co powinniśmy gdzieś tam wdrażać cały czas i uważam, że to jest dobry trend. Lepiej codziennie mało, te 15 minut, panie redaktorze, no naprawdę, super, bardzo bym chciała, ale gdyby to było parę razy dziennie po te 2-3 minutki, to też będzie to bardzo dobrze. Wielu pacjentów myśli, ale po co mi to, bo jak ja się wezmę na tą siłownię, pójdę, to ja to wtedy ten trening zrobię. No ale bądźmy szczerzy, większość z pacjentów robi to bardzo rzadko, nie ma tej konsekwencji i tej systematyczności, a właśnie lepiej ten każdy staw tam poruszać kilka razy dziennie, po minutce nawet, niż tak czekać, aż w końcu na ten pełen trening pójdę, prawda, bo to najczęściej rzadko się odzywa, więc ten bolesny bark, mi się tak wydaje, że to jest taki trochę syndrom naszych czasów, bo faktycznie jest to staw, który nam się najszybciej zamyka, najszybciej ze wszystkich stawów, dlatego o tym też często gdzieś tam mówimy, ale to po prostu pokazuje, że jak nie mamy tego nawyku ruchowego, właśnie nie mamy tych przekąsek ruchowych, nie ruszamy, to nasze stawy niestety tak się powolutku zamykają.
1: To taka przekąska, to nawet wstać od biurka, 10 przysiadów, machnąć rękoma, poruszać barkiem i pokręcić głową i wystarczy, to zajmuje, nie wiem, pół minuty, minutę.
9: Zgadza się, pół minuty, tylko chodzi o pewien nawyk. Po prostu tak jak myjemy ręce, tak jak myjemy zęby, robimy sobie kawę, jak ktoś pije kawę 2-3 razy dziennie, tak samo, żeby było tutaj. Po prostu wiem, że aha, 2 godziny mijają, muszę wstać się, poruszać barkiem, kolanami właśnie, jak ktoś się nie czuje, pewnie zróbmy przysiad przy biurku, żeby nam się nie zakręciło w głowie, prawda, bo czasami ta praca siedząca jest taka wymagająca też dla nas, więc ten ruch jest bardzo ważny. Niewiele, ale kilka razy dziennie, żeby każdy staw gdzieś tam nam się poruszał, żeby ten syndrom tego bolesnego barku, który mówię, to jest takim chyba przedstawicielem całości, ale jak już ten bark się zamyka, to już pokazuje, że kurczę, nasze ciało krzyczy, ja potrzebuję ruchu, bo narząd ruchu potrzebuje ruchu. Po prostu. Ćwiczenia. Jak ktoś ma możliwość, żeby pójść na trening, bardzo fajnie, ale jak ktoś nie ma możliwości, to chociaż właśnie niech kilka razy dziennie, każdym stawem troszeczkę tam porusza. To jest bardzo dobre rozwiązanie.
1: Zamrożony bark, a cała rehabilitacja, ile może potrwać, żeby w pełni go usprawnić?
9: To też zależy od tego, ile pacjent chodził z tym. My czasami przewrotnie mówimy, jeżeli problem trwał 3 miesiące, potrzebujemy teraz 9 miesięcy, czyli takiej 3 razy więcej czasu, żeby to usprawnić, więc to też zależy na jakim etapie pacjent do nas trafi, ale w takim najcięższym przypadku, że tak się wyrażę, to taka rehabilitacja jest około 3 do 6 miesięcy potrafi być, z treningiem łącznie, żeby ten bark faktycznie był w pełni funkcjonalny. Czasami zdarzy się, że tego barku już nie da się na tyle wyrehabilitować, żeby był pewien zakres ruchu. Niestety. Wtedy jest podjęta decyzja, czy jest operacja, czy nie, ale to już podejmuje taką decyzję ostateczną lekarz, ortopeda prowadzący, ale czasami tak bywa, że niestety już pewnego zakresu się nie uda odzyskać, więc to tutaj czas jest ważny.
1: To teraz uwaga słuchacze, żeby każdy zdiagnozował, czy nie ma zamrożonego barku, to co ma wykonać?
9: Może stanąć przy ścianie, oprzeć sobie pięty o ścianę i głowę też o ścianę i wyciągnąć ramiona za głowę do góry i postarać dotknąć się właśnie ramionami do ściany.
1: Czyli spróbować klasnąć nad głową.
9: Tak, tylko pod warunkiem, że przed ramionami dotykamy do ściany. Spróbujmy. Nagle może okazać się, że powiedzą, kurczę, ściana krzywa. No nie jakiś ewidentnie, jest jakiś defekt murarski, bo tutaj mi odstaje, prawda, ramię. Mało tego, nie każdy z nas jest w stanie dotknąć głową pośladkami i piętami do ściany jednocześnie, bo nasz kręgosłup czasami też już jest krzywy i okazuje się, że w wielu miejscach te defekty murarskie są i te wypukłości czy wklęsłości są no, nie tak, jak być powinny.
1: Wszystko o zamrożonym barku i o tym, jak go rehabilitować albo co z nim zrobić i gdzie się udać, opowiadała Martyna Jarocka, fizjoterapeutka, nauczycielka akademicka Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
10: Zamrożony bark częściej występuje u osób w wieku średnim, zwłaszcza u kobiet, a także u pacjentów z cukrzycą, chorobami tarczycy, podwyższonym cholesterolem lub schorzeniami serca. Czasem problem pojawia się po urazie, przeciążeniu albo dłuższym unieruchomieniu kończyny.
8: zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców. Pod takim hasłem niedawno odbyła się ogólnopolska konferencja studenckich kół naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.
11: Hubert Makaruk, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia.
1: Ważna konferencja?
11: Bardzo ważna. Każda konferencja jest na naszej uczelni bardzo ważna. Ta wyjątkowo ważna, bo dotyczy po pierwsze nauki, po drugie studenckich kół naukowych, czyli miejsca, gdzie spotykają się ludzie, którzy kochają naukę, którzy nie tylko zadowalają się samą edukacją na uczelni wyższej, ale również poszukują odpowiedzi na trudne pytania, no i chcą uczestniczyć w budowaniu naszego kraju właśnie w tym obszarze nauki, który jest bardzo istotny dla rozwoju gospodarczego, społecznego i zdrowia również. O tym my wszyscy wiemy.
1: Skąd udało się prelegentów ściągnąć?
11: Czy ta konferencja odbywa się cyklicznie, co 2 lata odbywa się w Białej Podlaskiej. Jest to konferencja ogólnopolska. Wiem, że w tym roku mieliśmy ponad 80 prelegentów z Opola, z Raciborza, z Katowic, z Siedlec, z Warszawy oczywiście, z Poznania, z odległych stron naszego kraju. Wszyscy sobie bardzo chwalą naszą uczelnię, po pierwsze za dużą gościnność, po drugie za bardzo wysoki merytoryczny poziom tej konferencji.
1: Czy jeżeli chodzi o dobór tematyki, to zawsze ją weryfikujecie?
11: Tak, to jest taka standardowa procedura, natomiast jesteśmy sprofilowani w obszarze aktywności fizycznej i zdrowia i z reguły takie właśnie doniesienia do nas trafiają. Oczywiście jest odpowiednia komisja, która dba o jakość tych badań. Postaramy się, aby mówić tylko prawdę i prezentować najważniejsze doniesienia. Z drugiej strony jest to konferencja studenckich kół naukowych, więc te doniesienia są przygotowane przez młodych ludzi, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tym obszarze i to też trzeba wziąć pod uwagę.
1: Czyli głównie ta konferencja kierowana jest do studentów?
11: Tak jest, głównie do studentów. To są studenckie koła naukowe, które przyjeżdżają ze swoimi opiekunami, no i mają szansę zaprezentowania swoich badań, bardzo często współpracując z promotorami, którzy są już naukowcami z prawdziwego zdarzenia, ale też z wieloma oryginalnymi, autonomicznymi inicjatywami, co nas też bardzo cieszy, bo jakby elementem, takim immanentnym elementem rozwoju nauki jest właśnie szukanie rzeczy nowych, odpowiedzi na pytania, na których odpowiedzi jeszcze nie znamy.
1: Aktywność fizyczna, z jednej strony próbujemy do niej namawiać, a z drugiej strony jest z tym problem.
11: Tak, jest to duże wyzwanie. Zaledwie 15% dzieci w Polsce podejmuje aktywność fizyczną zgodnie z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia. Jest to od 18, czasami 20, w zależności od grupy wiekowej. Generalnie jest z tym problem. Te badania są też oczywiście obarczone błędem, ponieważ jest to aktywność fizyczna deklarowana. W czasie konferencji pokazywałem, jak możemy temu zaradzić, wykorzystując nowoczesne technologie, smartwatche, krokomierze, opaski, akcelometry, które już w sposób bardzo dokładny i precyzyjny mierzą, jaki charakter, nie tylko ile kroków przeszliśmy, ale również jaki charakter miał dany wysiłek. To bardzo cenne i myślę, że rozwija ten obszar. Obszar bardzo istotny, bo my, ludzie AWF-u, Akademii Wychowania Fizycznego, nie tylko w Białej Podlaskiej, ale wszystkich AWF-ów w Polsce i uczelni o takim zacięciu, powiedziałbym, zdrowotnym i sportowym, wiemy, że aktywność fizyczna jest najcenniejszym elementem profilaktyki, bardzo często niedocenianym i my chcemy to odwrócić, pokazując, że można to też zrobić poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.
1: W dzisiejszych czasach niestety króluje sedentarny tryb życia, więc musicie chyba bardzo mocno pracować, żeby kogoś namówić do tej aktywności.
11: Tak, jest to bardzo duże wyzwanie, bo jeżeli patrzymy przez pryzmat tysiącleci rozwoju człowieka, no to kiedyś ruch był warunkiem naszego przetrwania. Dzisiaj tak naprawdę do pracy, do szkoły, czy robiąc zakupy, czy spotykając się ze swoimi znajomymi, wcale nie musimy wstawać z naszego fotela. Możemy to zrobić poprzez używanie urządzeń elektronicznych i to jest na pewno bardzo duże ograniczenie postępu cywilizacji, ale my jesteśmy tutaj grupą bardzo świadomą i chcemy pokazać właśnie, że te nowoczesne technologie też mogą przywrócić ten ruch i między innymi o tym dzisiaj w czasie tej konferencji rozmawialiśmy.
1: Czy jeżeli chodzi o aplikacje, które wykorzystujemy do aktywności fizycznej, czyli mówimy o tym krokomierzu, o tym, żeby ktoś badało dzięki opasce nasze ciśnienie, nasze bicie serca, to czy te aplikacje bardzo często też nas motywują do tego, żeby no, w danym dniu pokonać tyle i tyle, nie wiem, kilometrów albo zrobić tyle i tyle przysiadów?
11: Tak, bardzo często. Właśnie jeden z badań, które prezentowałem, to jest to taki bardzo duży przegląd systematyczny, takie badanie, które obejmuje inne badania i to akurat badanie objęło ponad 160 tysięcy osób, więc próba bardzo liczna, oczywiście z całego świata, pokazało, że takie opaski mogą zmotywować nas w bardzo efektywny sposób. Grupa eksperymentalna średnio wykonywała 2000 kroków dziennie więcej. Również redukowała naszą masę ciała, także mamy dowody naukowe, że to działa.
1: Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to studenci Akademii Wychowania Fizycznego bardzo często włączają się w akcję aktywizacji dzieciaków ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych.
11: Takich inicjatyw tutaj lokalnie podejmiemy bardzo dużo. Nasi na przykład studenci prowadzą lekcje wychowania fizycznego w klasach drugich i trzecich w całej Białej Podlaskiej. Jest to nasz oryginalny pomysł, którym się bardzo często chwalimy i włodarze innych miast tego nam zazdroszczą, ale również jesteśmy zaangażowani w działania ogólnopolskie. Realizujemy teraz bardzo duży program WF za WF, który w sumie objął przez kilka lat kilkaset tysięcy dzieci. Prowadzimy badania naukowe, wystosowaliśmy rekomendacje, jesteśmy zauważalni w całej Polsce jako AWF Warszawa, AWF Biała Podlaska, bo jesteśmy tutaj liderami tego projektu, także słychać o nas i myślę, że to też dobrze świadczy o jakości naszej pracy.
1: Jako bialski AWF monitorujecie miasto i cały powiat, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną mieszkańców?
11: Mamy takie badania wyrywkowe. W przeszłości chociażby takie badania prowadziła pani profesor Górniak. Dotyczyło to przedszkolaków. Teraz też część tych badań ogólnopolskich to część stanowi właśnie nasza tutaj społeczność lokalna. Wiemy chociażby, że nie jest dobrze z naszą kompetencją ruchową, z fundamentalnymi umiejętnościami ruchowymi, takimi jak bieg, skok, rzut, chwyt, czyli te umiejętności, które stanowią nasze aktywności fizycznej, nie są do końca dobrze opanowane przez nasze dzieci i my staramy się to zmienić. Też mieliśmy wpływ na zmianę podstawy programowej w lekcji wychowania fizycznego, która została w tamtym roku wprowadzona. Także nasze wszystkie działania zmierzają w tym kierunku, aby aktywizować jak najbardziej nie tylko naszą lokalną społeczność, ale też ogólnopolską.
1: Ale ten stan aktywności uważacie, że jest alarmujący?
11: Jest zdecydowanie alarmujący. 94% dzieci w całej Polsce posiada niewystarczający poziom kompetencji ruchowych, co oznacza właśnie, no, że nie potrafią biegać, skakać, rzucać i chwytać

0: ponadpodstawowych i to też staramy się zmienić. Tutaj bardzo istotną rolę pełnią rodzice i teraz też staramy się do rodziców docierać, żeby zmieniać ich świadomość na ten temat, bo mówię, aktywny styl życia to zdrowy styl życia i nie można o tym zapominać.
1: Dzień dobry, dr Martyna Jarocka, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych.
2: Po dzisiejszej konferencji już wiemy, no aktywność fizyczna to ten główny temat, natomiast aktywność fizyczna to dobrze, żeby w parze szła też dieta.
1: Odżywianie, dieta, oczywiście. O tym był też jeden z dzisiejszych paneli, cieszący się bardzo dużą popularnością. Dużo badań naszych studentów, bardzo ciekawych takich konkluzji, także no generalnie ruch bez diety, no nie ma sensu.
2: Dlaczego warto stosować dietę i aktywność fizyczną?
1: Ponieważ wtedy sukces, który chcemy osiągnąć, a najczęściej tym sukcesem jest zgubienie paru kilogramów oraz kilku centymetrów w talii, no jest szybciej osiągane i to też jest bardziej bezpieczne dla zdrowia, zwłaszcza jeżeli mówimy o pacjentach czy o klientach, którzy mają również choroby współtowarzyszące, więc wtedy ta dieta z ćwiczeniami no jest takim must have. Po prostu to musi razem iść w parze.
2: A jest jakiś złoty środek na talię osy?
1: Oj, gdybym znała, to bym sama go zastosowała. Na pewno są pewne predyspozycje genetyczne, które warunkują, prawda, te pewne objętości naszych krągłości. Niemniej jednak odpowiednio dobrany wysiłek do wieku, potrzeb też hormonalnych, wiekowych, chorobowych. No i właśnie to odpowiednie żywienie. Aczkolwiek, czy każdy tą talię osy powinien mieć, no to ja chyba tutaj nie jestem do tego przekonana.
2: Czy z takiej konferencji jak dzisiejsza wyciągacie taką esencję i później przygotowujecie publikację?
1: Zawsze publikujemy taką książeczkę streszczeń, gdzie są te wszystkie prace naszych dzisiejszych prelegentów. Natomiast bardzo często te dzisiejsze wystąpienia są takim przednówkiem do rozszerzenia badań tych studentów, co później przekłada się na prace dyplomowe oraz na ich publikacje naukowe. Więc to jest taki najczęściej pierwszy krok do rozwoju tej kariery naukowej.
2: Wykłady studenckie były, natomiast był taki wykład, który zwrócił szczególną uwagę na problem braku aktywności fizycznej, no bo niestety wiemy, w jakiej dobie żyjemy i że ta aktywność fizyczna no niekoniecznie jest na wysokim poziomie.
1: Bardzo ciekawym wykładem był wykład pana profesora Makaruka, który pokazywał trochę inną stronę tego, czego my się czasami obawiamy, albo mamy taką trochę negatywną narrację, czyli o tych nowoczesnych technologiach. Czyli kiedyś myślano, że komputery, komórki to jest to, co faktycznie uziemiło nas na tych kanapach, a obecnie po tym wykładzie widzimy, że przed nami jest całkiem fajna przyszłość, bo właśnie te nowoczesne technologie pomagają nam się zmobilizować i są tym czynnikiem, który prowokuje nas do zwiększenia aktywności. Czyli taki trochę odwrócona rzeczywistość, bardzo ciekawy trend i to jest coś, co cieszy. A z drugiego wykładu, to co mi utknęło osobiście bardzo w pamięci, to jest ta jedna z sentencji: pracuj z lepszymi od siebie, co sądzę w dzisiejszych czasach nie jest zbyt łatwe, bo ta pokora gdzieś musi być, ale genialna myśl według mnie. A druga rzecz to jest to, żeby popełniać błędy, nie bać się popełniać błędów, ponieważ to nas rozwija. Więc to jest też coś, co dzisiejsi studenci usłyszeli, idąc na własne wykłady, więc sądzę, że to ich też tak trochę zachęciło do tych wystąpień.
2: Jeszcze a propos aplikacji tych, które wspomagają nam treningi. Wiem, że jest coś takiego, że aplikacja potrafi nas mobilizować faktycznie do treningów, na przykład wyświetlając komunikat, no dalej, rusz się, masz jeszcze do przejścia parę kroków.
1: Zgadza się, jest coś takiego jak wirtualny bliźniak, bardzo popularny obecnie model współpracy właśnie z takim urządzeniem, czymś, co ma nas zachęcać, co nas bardzo dobrze zna. I tutaj algorytmy ustawienia są różne od tych takich bardziej agresywnie motywujących poprzez niezwykłe ciepło i empatyczne. Jest dużo badań naukowych pokazujących, że faktycznie takie wejście w dobrą komitywę z tym naszym wirtualnym bliźniakiem może dawać fajne efekty. Tylko wszędzie chyba też potrzebna jest taka doza dobrego podejścia. Wirtualny bliźniak za nas pewnych rzeczy nie zrobi. Tutaj przede wszystkim nasza chęć i nasze zaangażowanie w to wszystko. Ale faktycznie te aplikacje są w stanie nam rozsądnie pomóc.
2: To jeszcze na zakończenie, dlaczego warto akurat takie konferencje organizować?
1: Dlaczego? Ja jako nauczyciel z 25-letnim stażem bardzo cieszę się, kiedy widzę pasję wśród młodych studentów, widzę zaangażowanie i takie konferencje to jest przestrzeń dla nich, kiedy oni mogą przyjść, przede wszystkim muszą się fajnie ubrać. My też uczymy etykiety. Ja wiem, że to może dziś jest zapomniane, natomiast uczymy ich etykiety, czyli jak ubrać się odpowiednio do danego miejsca. Trzeba wyjść, pokazać się, zaprezentować. Przełamujemy ten strach, czyli dajemy im tą płaszczyznę do pokazania siebie jako osoby, studenta, dajemy do pokazania siebie jako młodego naukowca, do zadawania pytań oraz do odpowiedzi na te pytania, bo te pytania trafiają z sali. I to też często podkreślam, że takie konferencje jak nasza są takim miejscem, gdzie też studenci pokazują ten swój walor artystyczny, ponieważ zawsze w mniejszym lub większym stopniu towarzyszy naszym konferencjom wernisaż prac plastycznych, więc uważam, że zadaniem uczelni jest stworzenie dobrej przestrzeni dla studentów i to jest chyba ten nasz główny cel. I w takich momentach, jak był właśnie dzisiaj, został on, mam nadzieję, osiągnięty.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
3: Celem ogólnopolskiego spotkania studenckich kół naukowych AWF było przede wszystkim prezentacja dorobku młodych badaczy oraz wymiana doświadczeń w obszarze kultury fizycznej i zdrowia. Materiał przygotował Arek Michlewicz.
4: Magazyn lokalny.
3: Zaprasza Agata Bogucka. Akademia Bialska w czołówce uczelni publicznych w Polsce, tym razem na 6 pozycji z racji nowych zasad prowadzenia rankingu. Z profesorem Jerzym Nitychorukiem, rektorem uczelni, rozmawia Arek Michlewicz.
2: Uczelnia wciąż na topie.
5: Tak, potwierdzają to różnego rodzaju rankingi i mamy też taką nadzieję, że przybędą do nas studenci, bo dla nich funkcjonujemy, dla nich jesteśmy, a zatem cieszymy się zawsze, jak tych studentów przybywa. W tym roku było ich więcej, a więc mamy nadzieję też, że będzie i w tym roku dobra rekrutacja.
2: Jesteście pocieszeni, że jednak wciąż czołówka. Czy nie ma zaskoczenia? O rankingu mówi.
5: Mamy poczucie swojej wartości. Najważniejsze, że coraz więcej osób chce u nas studiować, coraz więcej osób chce u nas się bawić. Na juwenaliach było kilkanaście tysięcy młodych ludzi, którzy świetnie się bawili, a więc poczucie wartości swojej mamy. I ja zawsze mówię, nie istniejemy dla rankingów, istniejemy dla dobrej jakości kształcenia. Ale jeżeli rankingi wypowiadają się na nasz temat dobrze, to oczywiście przyjmujemy to z zadowoleniem. Tylko ostatnie rankingi, które przeprowadziły perspektywy, troszeczkę zmieniły reguły gry. Mianowicie w zeszłym roku okazało się, że nie jesteśmy już jako uczelnie zawodowe traktowani osobno, tylko te publiczne uczelnie zawodowe, tylko włączono do tego wszystkiego uczelnie prywatne. Te uczelnie prywatne są w większości, bo zrobiła się grupa 100 uczelni, z naszej strony 31, a więc reszta to są uczelnie prywatne. Uczelnie prywatne mają troszeczkę inne zadanie. Tam rządzi komercja. Natomiast w naszych uczelniach rządzi dobra jakość kształcenia. To jest najważniejsze. To się ze sobą czasami kłóci, a zatem jeżeli te uczelnie prywatne na podstawie kryteriów, które oczywiście trudno jest dobrać, są lepsze od tych naszych uczelni zawodowych, to zawsze zadajemy sobie pytanie, czy to jest efekt komercji, czy to są inne efekty, czy to są efekty kryteriów. To jest po prostu trudne do ocenienia, do oszacowania. Ale cieszymy się, że w tym roku dwie uczelnie z Koszalina i z Sanoka zajęły dwa pierwsze miejsca. To jest duża radość, bo grupa naszych uczelni, państwowe uczelnie zawodowe w ten sposób zostały docenione. W zeszłym roku mieliśmy 5. miejsce, w tym roku mamy 6. Nie jest to powód do rozpaczy, bo w gronie 100 uczelni 6. miejsce to jest wysokie miejsce, mieścimy się w pierwszej dziesiątce.
2: A gdyby wziąć pod uwagę, że to są placówki publiczne?
5: Jeżeli wzięlibyśmy tylko pod uwagę, że wyróżnilibyśmy z tej grupy 100 uczelnie zawodowe, to jesteśmy na 3. miejscu, a więc to wygląda lepiej. Natomiast jest jeszcze jeden ranking, który wywołał nasze takie zainteresowanie. Mianowicie Forum Akademickie ogłosiło ranking, gdzie się w tym rankingu znalazło 101 uczelni, wszystkich uczelni akademickich, prywatnych, zawodowych. Jeżeli chodzi o uczelnie zawodowe, nasze państwowe uczelnie zawodowe, to znalazła się tylko jedna, Akademia Biała. Bialska na 78. miejscu. Patrząc na to, że za nami są uniwersytety i akademie, które od wielu lat funkcjonują i działają, są uczelniami akademickimi, to naprawdę nasze miejsce jest bardzo dobre. Patrząc na to, że jesteśmy jedyną uczelnią, państwową uczelnią zawodową, która się w tym rankingu znalazła, też nas oczywiście cieszy. To jest jakiś wskaźnik naszych działań, ale też pokazuje, że kryteria decydują i dobór tych kryteriów, bo jeżeli w jednym rankingu jesteśmy na trzecim miejscu, a w innym rankingu jesteśmy jedyną uczelnią i tych prywatnych uczelni 100 w rankingu perspektyw w tym rankingu nie ma, jesteśmy tylko my, no to to o czymś mówi i to nas zadowala. Ale jeszcze raz powiem, nie istniejemy dla rankingów, istniejemy dla dobrej jakości kształcenia i to nas najbardziej cieszy.
2: Ja jeszcze chciałem nawiązać do waszej konferencji rektorów akademickich, bo tutaj taki apel, który wszyscy potwierdzili, a chodzi o finansowanie, o wzmocnienie finansowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.
5: Tak, zostaliśmy zaproszeni przez KRASP, przez uczelnie akademickie do tego, żeby dołączyć się do tego apelu. I tu z wielką radością żeśmy to zrobili, bo też uważamy, że jesteśmy niedofinansowani. Jeszcze dodatkowo niedofinansowanie uczelni zawodowych, publicznych uczelni zawodowych jest jeszcze większe niż uczelni akademickich. Przypominam to po wielokroć, ale jeden duży uniwersytet, który kształci znacznie mniej studentów niż 31 uczelni zawodowych, ma o 500 000 000 większą subwencję niż te 31 uczelni. A więc niedofinansowanie nas jest w tej chwili bardzo duże, bardzo znaczące, a zatem mamy taką nadzieję, dlatego dołączamy się do tego apelu, że 3% na naukę to jest 100% dla Polski. To rzeczywiście, tak jak mamy to wyliczone, jedna złotówka poświęcona na naukę, na edukację przynosi 10 złotych zysku, a zatem jest to rzeczą absolutnie wartościową, inwestowanie w naukę. Tutaj w tym momencie w swoim wystąpieniu na konferencji przypomniałem taką może mało znaną kwestię. Parę dni temu obchodziliśmy stulecie śmierci genialnego architekta Antonio Gaudiego i zakończenie po 140 latach budowy kościoła Sagrada Familia w Barcelonie. Antonio Gaudi jako młody chłopak pracował ciężko fizycznie w hucie. Właściciel dostrzegł jego nieprzeciętne umiejętności matematyczne i sfinansował mu edukację. Jeden człowiek przyczynił się do tego, że poprzez tą edukację wykształcił się jeden z bardziej genialnych architektów, człowiek, który stworzył własny styl, człowiek, który nie tylko zaistniał w architekturze, w sztuce, w kulturze, ale też człowiek, który przyczynił się do tego, że Barcelona dzisiaj zarabia miliardy euro z tych milionów turystów, którzy przybywają tam po to, żeby zobaczyć dzieła Gaudiego. A więc oczywiście to jest przypadek bardzo indywidualny, bo geniusze nie rodzą się tak na kamieniu, taki jak Gaudi pewnie jest co 100 lat, ale my kształcimy swoich geniuszy. To są geniusze pracujący w szpitalach, na autostradzie, w gminach, w urzędach miast, pracujący jako informatycy. Dla naszych regionów ci nasi absolwenci, naszych uczelni są właśnie tymi małymi geniuszami, którzy ubogacają nasz region, którzy sprawiają, że może nie miliardy euro, ale jednak zysk dla regionu jest znaczny, o czym dowiadujemy się rozmawiając z tymi ludźmi. Dziękujemy, żeście wykształcili tak dobrego pracownika, który w tej chwili naprawdę jest dla nas bezcenny. Miód na nasze serca.
2: Dlatego bardzo mi się spodobały słowa profesor Bogumiły Kaniewskiej, przewodniczącej KRASP i rektorki jednocześnie Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, która powiedziała coś takiego, że jeżeli Polska ma być państwem nowoczesnym, bezpiecznym, innowacyjnym, to musimy przestać traktować traktować finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego oraz edukacji jako koszt, a zacząć traktować je jako inwestycje. To jest inwestycja w ludzi, to jest inwestycja w innowacje, to jest inwestycja w technologię, to jest inwestycja w przyszłość młodych ludzi. Rozumiem, że pan też się pod tym podpisuje.
5: Jak najbardziej. To bardzo mądre i dobre słowa i rzeczywiście jest tak w nauce, a w sumie jestem ponad 40 lat nauczycielem akademickim, naukowcem, badaczem. Nic nie dzieje się bez inwestycji, nic nie dzieje się bez finansów. W nauce szczególnie, gdzie trzeba, szczególnie w tych obszarach, gdzie nauka wymaga eksperymentów, doświadczeń, badań wielu, przeróżnych, nic się nie dzieje bez pieniędzy. I tutaj nasza innowacyjność, jeżeli chodzi też o naukę międzynarodową, też o to jest oparta. A więc jest oparta o konkurencyjność naszych badań z innymi. Dochodząc do pewnych rozwiązań jako pierwsi, jesteśmy w stanie zabezpieczyć też i pewien komfort finansowy dla naszego państwa. Nie musimy wszystkiego kupować, wszystkich licencji, ale też jesteśmy w stanie wypracować coś, co można sprzedać, czym można się podzielić. I tutaj ta możliwość Polski jest bardzo duża. Polacy zasłużyli sobie na takie miano ludzi operatywnych, którzy w każdej sytuacji i w każdym momencie znajdą rozwiązanie, poradzą sobie. Ja mam bardzo wiele przykładów. 5 lat przebywałem na stypendium Aleksandra von Humboldta w Göttingen w Niemczech i mam bardzo dużo przykładów takich, że nasze myślenie, nasza inicjatywa, nasze postrzeganie rzeczywistości, które wzięło się jeszcze z tych dawnych komunistycznych czasów, kiedy niczego nie było, kiedy trzeba było sobie radzić, kiedy człowiek musiał mieć inicjatywę i musiał być w swoich działaniach mądry, to wszystko prezentuje również dzisiaj. Jesteśmy narodem, który sobie świetnie radzi, o czym świadczy chociażby to, że postęp gospodarczy w ostatnich latach na świecie odnotowały najbardziej dwa państwa, Chiny i Polska. My wykorzystujemy każdą okazję, każdą sytuację i nie potrzebujemy tylko i wyłącznie pieniędzy, czasami potrzebujemy też, żeby przepisy, które panują, rządzą u nas, były klarowne, jasne, żeby nie było przerostów biurokracji, żeby nie było dziwnych zakazów, dziwnych praw, które nas ograniczają. Właśnie dać Polakowi wolną rękę, nie związać go jakimiś bzdurnymi czasami przepisami, prowadzi do tego, że nasza inicjatywa, nasza mądrość, nasz spryt i różne inne cechy stawiają nas wyżej od innych.
2: Inwestowanie w naukę to bardzo ważna rzecz, a przede wszystkim w tych ludzi zdolnych, bo żeby nie było tak, że ktoś, kto nie widzi żadnej możliwości rozwoju u nas w kraju, wyjeżdża za granicę, bo tam są większe możliwości. Więc te możliwości jednak trzeba stwarzać tutaj, na miejscu.
5: Tak, i to jest zadanie uczelni, tych akademickich i tych publicznych uczelni zawodowych. I my wywiązujemy się z tego zadania bardzo dobrze. W tej chwili, przed chwilą rozmawialiśmy też, żeby rozwijać nasze pielęgniarstwo, położnictwo poprzez też usługi praktyczne dla miejscowej ludności, żeby nasi mieszkańcy regionu nie musieli gdzieś jechać po dużych miastach i szukać tam pomocy, żeby ją znajdowali tu. Jeżeli dobrze kształcimy, jeżeli wkładamy w to naprawdę duży wysiłek, to jeszcze dajmy szansę tym młodym ludziom, żeby zostając w regionie, nie jeżdżąc do Warszawy i nie próbując zarobić jakichś dodatkowych pieniędzy, mieli tu możliwości. Jeżeli nie mamy tu kopalń, jeżeli nie mamy elektrowni i dobrze, bo potrzebne są też regiony, które nie są ubogacone w ten sposób, to wykorzystujmy ten potencjał ludzki, a przede wszystkim pełnimy służbę dla naszych mieszkańców, żeby oni też odczuli to, że znajdując się w tej małej ojczyźnie na południowym Podlasiu, są ważni. Nie jesteśmy i nigdy nie byliśmy Polską B. Ja, jeżeli przyjeżdża do nas cała Polska na konferencje, na spotkania, mówi, jak u was jest fajnie. Jesteśmy Polską tą dobrą, inicjatywną i musimy z pomocą właśnie naszej uczelni Akademii Bialskiej to pokazywać i tego doświadczać.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję serdecznie, było bardzo miło.
3: Gdyby w rankingu perspektyw wziąć pod uwagę tylko uczelnie publiczne zawodowe, to Akademia Bialska zajęłaby 3. pozycję. Wakacje to dobry czas, aby zadbać o swój dobrostan psychiczny i fizyczny i odciąć się od codziennych obowiązków, chociażby poprzez obcowanie z przyrodą. Zdaniem Bialczanki Anny Matuszewskiej to nas mocno zregeneruje.
2: Dzisiaj tak postanowiłem z tobą porozmawiać, chociażby dlatego, że no, mamy ten letni czas, a ty jako specjalistka od marzeń i nie tylko, od również takiego dobrego samopoczucia, dobrostanu, masz jakieś złote rady na taki okres wakacyjny?
6: Ania Matuszewska. Myślę, że niezależnie od pory roku, złotą radą jest generalnie to, żeby po prostu cieszyć się tym, co jest i cieszyć się chwilą. Latem pewnie jest nam troszeczkę łatwiej ucieszyć się tym, co nas otacza, zatrzymać się, być w tu i teraz i docenić to, co mamy, to, co nas gdzieś tam w naszym otoczeniu się przejawia. Natomiast też sobie tak myślę, że pozachwycać się tak po prostu. Pójść na łąkę, zatrzymać się i pozachwycać się tym, co widzimy, zapachami, które nas otaczają, śpiewem ptaków. I myślę, że to jest też taki fajny moment, kiedy naprawdę możemy poczuć obfitość życia. Naprawdę. Bo tak jak powiedziałam, latem jest łatwiej, bo wszystko jest na wyciągnięcie ręki i wszystko cieszy. Jest cieplutko, jest przyjemny wiatr, są piękne kwiaty i nawet takie zwyczajne wyjście na spacer może się przerodzić w coś pięknego, magicznego i może sprawić, że po prostu zwyczajnie poczujemy się lepiej.
2: Czy kiedy ty wychodzisz na spacer, bardzo często zdejmujesz buty i żeby poczuć przyrodę, to jednak wolisz stąpać po tym świecie boso?
6: Zdecydowanie tak. Ja mam swoją taką poranną rutynę i bardzo wcześnie chodzę na spacery. Lubię chodzić na spacer i bardzo często myślę sobie wtedy, że to jest tak pięknie pójść na spacer, kiedy można spotkać tylko samą siebie i można poprzechadzać się polami, łąkami i naprawdę porozmyślać sobie o życiu.
2: Przepraszam, że przerwę. Robisz to o godzinie 4 nad ranem?
6: Nie, tak wcześnie jeszcze nie. Natomiast taką moją stałą porą, tak naprawdę od lat, jest taka 5:45 i to jest taka pora, gdzie zazwyczaj wstaję i parę minut po 6 już biegnę sobie właśnie pospacerować boso po łące.
2: Czyli rozumiem, że sąsiad budzika nie kupuje, bo jak widzi ciebie, to znaczy, że jest 5:45.
6: Może tak być, bo faktycznie, chociaż nie wiem, czy sąsiedzi mnie o tej porze obserwują, bo nie zdarzyło mi się nigdy nikogo spotkać. Zazwyczaj witają mnie natomiast psy sąsiadów, które mijam codziennie i zdarza się, że zatrzymuję się, żeby z nimi chwilę pogadać.
2: Czyli to one już do ciebie się przyzwyczaiły. One wiedzą, że ty o tej godzinie będziesz szła i dlatego przybiegają.
6: Tak, zdecydowanie. Myślę, że zwierzęta to one na pewno pamiętają i przyzwyczajają się do tego, że się je mija codziennie o tej samej porze i faktycznie to jest niesamowite, że czekają. I tak właśnie jest. Ale chciałam powiedzieć o tym też, że jest takie fajne powiedzenie i myślę, że ono też bardzo oddaje tą taką moją naturę. Gdzieś kiedyś przeczytałam w jakiejś książce, że taki był fajny cytat, przepraszam za spóźnienie, ale mówiłam drzewom, ptakom i kwiatom, jakie są piękne. I to faktycznie gdzieś tam oddaje tą moją naturę, bo ja naprawdę rozpływam się w tej przyrodzie i ona naprawdę mocno mnie ładuje.
2: Ale wolisz stąpać po łąkach, czy jednak często też wybierasz las?
6: Zdecydowanie moją ukochaną przestrzenią są łąki. Lubię las, natomiast ja w ogóle mam bardzo takie silne poczucie i potrzebę ogromnych przestrzeni. Wtedy czuję się najlepiej, więc łąki są moją najpiękniejszą przestrzenią, która zawsze doładowuje mnie najmocniej. Natomiast las też lubię. Lubię drzewa, lubię energię drzew. Natomiast łąki to jest zdecydowanie to, co mnie koi, co mnie leczy, co mnie bawi, co mnie cieszy. To są właśnie te przestrzenie. Kiedy można wyjść wcześnie rano, kiedy można pospacerować boso, kiedy można położyć się w trawach i po prostu zwyczajnie odpocząć.
2: I obserwować horyzont.
6: Tak, zdecydowanie. Kiedy można daleko popatrzeć przed siebie i mieć takie poczucie, że nic cię nie ogranicza.
2: Jak takie spacery wpływają na nasz dobrostan?
6: Nie odpowiem Ci na to pytanie pewnie z takiej bardzo profesjonalnej perspektywy, bo pewnie tutaj wypowiedzieliby się specjaliści. Natomiast mogę powiedzieć z mojego osobistego doświadczenia, co to daje, jeżeli chodzi o moje postrzeganie, o moje poczucie, o to, jak ja się czuję po takim spacerze. Przede wszystkim jest to taki moment, kiedy możesz naprawdę pobyć ze sobą. Dla mnie osobiście te momenty takie wyciszenia, takiego bycia ze sobą, takiego resetu po prostu i usłyszenia tego, co gdzieś tam jest we mnie, jakie są uczucia, jakie są myśli. Złapanie tego kontaktu ze sobą to jest bardzo, bardzo ważny moment, który bardzo mocno wpływa na to, jak ja później funkcjonuję. Potrzebuję być w kontakcie ze sobą, a natura najpiękniej pozwala mi na ten kontakt ze sobą. Więc to jest taka pierwsza rzecz, która myślę, że bardzo mocno wpływa na nasz dobrostan, jeżeli my faktycznie mamy te momenty ciszy, mamy te momenty uspokojenia, mamy te momenty zatrzymania. Ale też to, czego się uczyłam, bo chyba nie miałam tego gdzieś tam tak bardzo pewnie naturalnie, a teraz to się bardzo mocno wpisuje w to, kim jestem, to natura uczyła mnie zachwytów. I przez bywanie coraz częściej w tej przyrodzie, gdzieś mam takie poczucie, że nabudowywałam w sobie taki fundament po prostu szczęścia. Bo przyrodą naprawdę jest bardzo łatwo się zachwycić, jeżeli my się zatrzymujemy. I tak ogrom obfitości, piękna, dobra, które płynie z przyrody, która jest tak pięknie harmonijna, taka doskonała, taka kojąca. Oprócz tego ten zielony kolor, który tak mocno też wpływa na nas i pozwala nam się po prostu zwyczajnie zrelaksować. No to są po prostu wszelkie dobra, które mamy za darmo, które mamy dostępne, które naprawdę układają nam i w głowie i pozwalają nam odetchnąć, ale też myślę, że tak bardzo też gdzieś pozwalają naszym ciałom też odpocząć, odstresować się i po prostu pouwalniać napięcia, bo w przyrodzie to wszystko tak pięknie płynie i jak mamy to poczucie, które ja też właśnie bardzo często ono mi towarzyszy i gdzieś tam łapię te momenty takiego uspójnienia, jedności z tą naturą i z tą przyrodą i to są takie piękne momenty, kiedy czujesz, że przynależysz i jesteś trochę jak w domu.
2: I to jest dla Ciebie szczęście?
6: Zdecydowanie tak.
2: Bo już miałem pytać, czym jest dla Ciebie szczęście, ale właśnie mi odpowiedziałaś.
6: Szczęściem dla mnie jest przynależeć i myślę sobie, że w przyrodzie, zwłaszcza jeżeli mamy dobrą relację ze sobą, która później przekłada się na takie właśnie funkcjonowanie w otoczeniu, ale też właśnie w przyrodzie, która nas otacza, kiedy naprawdę towarzyszy nam to takie piękne poczucie, że przynależymy do miejsca, w którym żyjemy, no to jest szczęście, to jest coś pięknego i to nie są rzeczy, które się zdobywa, bo bardzo często gdzieś ten ruch właśnie do szczęścia jest tym ruchem takim zdobywania, natomiast to jest taki ruch po prostu zatrzymania i, no i świadomości tego, gdzie jesteśmy i że jesteśmy w dobrym miejscu, że przynależymy do tego miejsca, że tyle dobra nas otacza i jesteśmy częścią tego dobra i przynależeć do czegoś tak pięknego i być częścią czegoś tak dobrego, no to jest szczęście.
2: A do tego szczęścia czasami zapraszasz kogoś na taki spacer, chociażby po łące?
6: Zapraszam Ciebie.
2: Dziękuję, zaproszenie przyjęte, ale na przykład sąsiad wychodzi niezadowolony, a Ty mówisz, sąsiedzie, zdejmij buty i poczuj tę łąkę.
6: No nie zdarzyło mi się, żeby sąsiad wyszedł i żebym mogła go zaprosić na spacer, ale często towarzyszą mi zwierzęta po prostu. Towarzyszy mi mój pies, który jest moim nieodłącznym towarzyszem spacerów o poranku.
2: I on też spotyka się z tymi psami sąsiada.
6: On też chodzi na bosaka. No on się spotyka z psami sąsiadów, to prawda. On ma swoich towarzyszy, bardzo często nam towarzyszą inne zwierzęta, ale nie mam doświadczeń i niestety albo stety, może niestety, bo nie mam doświadczeń, żebym spacerowała z kimś o poranku. Czasem spotykam faktycznie moją ciocię, jak wychodzę troszeczkę później. Wtedy spacerujemy sobie razem, bo ona też jest taka podobna do mnie i też czasem spacerujemy boso. Natomiast wiesz co, jakoś nie ubolewam nad tym, że te spacery są samotne, bo to jest szczęście też, móc sobie pozwolić na samotny spacer i naprawdę chodzić tymi drogami i być tylko ze sobą. Tak często jesteśmy wśród ludzi i tak często jesteśmy cały czas w kontakcie z innymi ludźmi, że te momenty takiej zdrowej samotności są na wagę złota.
2: To ja też mogę polecić wrócić żaglówkę.
6: O super, to tym razem ja przyjmuję zaproszenie.
2: Też można się wyciszyć naprawdę, jak gdzieś jest się na środku jeziora i się powoli płynie, wiatr lekko w żagle dmucha, ta żaglóweczka tak się przesuwa po tym lustrze wody, to jest naprawdę coś niebywałego.
6: Zgadzam się w 100%. Kocham wodę i faktycznie ona też bardzo, bardzo, bardzo wycisza. Natomiast tutaj, gdzie jesteśmy, jeszcze wrócę do tego, o czym zaczęliśmy na samym początku, żeby nie czekać na te momenty, które gdzieś tam są ograniczone, bo nie mamy do nich dostępu na co dzień. Bardzo zachęcam i zapraszam do tego, żebyśmy w miejscu, w którym jesteśmy, tutaj, gdzie jesteśmy, rozglądali się wokół siebie i naprawdę czerpali z miejsca, w którym jesteśmy, bo daję sobie rękę uciąć, że jest się czym zachwycać, jest z czego budować te miliony zachwytów każdego dnia i naprawdę zawsze w tym miejscu, w którym jesteśmy, możemy też doświadczać i czerpać ten dobrostan, chociażby właśnie z przyrody i niezależnie od tego, czy ktoś kocha bardziej las, czy łąkę, czy wodę, czy góry, morze, czy jeziora, to myślę, że każdy w pewnych momentach może czerpać z tego, co kocha najbardziej, natomiast w momentach, w których jesteśmy tu i teraz, też warto się porozglądać, bo jest tyle piękna wokół.
2: Jesteś jedną z tych osób, które mówią każdemu, nie odkładaj marzeń na później?
6: Chyba tak. Może tak być. Zdecydowanie. Ja zawsze, wiesz co, mówię o tym, że droga do marzeń zaczyna się tu, gdzie jesteś. A mówię tak dlatego i myślę, że to mocno też nawiązuje do tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że miejsce, z którego zaczynasz urzeczywistnianie swoich marzeń, to jest to, gdzie jesteś dzisiaj. I jak bardzo uczynisz to miejsce, w którym jesteś dzisiaj, miejscem wystarczająco dobrym, o tyle łatwiej ci będzie ruszyć dalej, bo naprawdę do marzeń nie warto wyskakiwać i robić sobie takich jakby strzałów zdobywania i takiego gonienia trochę za takimi marzeniami. Ja myślę sobie, że naprawdę kluczem do marzeń jest to, żeby uczynić z miejsca, w którym jesteśmy, najpierw miejsce, które jest znośne, potem takie, które trochę zaczynamy lubić, potem uświadamiamy sobie, że jest wystarczająco dobre, a potem sobie to poszerzamy o więcej fajnych, dobrych momentów i nagle okazuje się, że jesteśmy w miejscu, które całkiem nam się podoba i staje to się miejscem naprawdę, w którym możemy bardzo często powiedzieć, że tak, o takim miejscu właśnie marzyłem.
2: Jak stoisz na tej łące, to często zamykasz oczy i wsłuchujesz się w śpiew ptaków i rozumiem, że odcinasz swój umysł od problemów życia codziennego.
6: Wiesz co, właśnie nauczyłam się i myślę, że to też jest takie fajne i cenne, że kiedyś sobie myślałam, że pomimo tego, że są problemy, to można też cieszyć się życiem. A teraz sobie myślę, że razem z tym, że są, nie pomimo, że, ale razem z tym mogę cieszyć się życiem. Więc bardzo często jest tak, że idę sobie na te łąki, właśnie nie zapominam o tych problemach, które mam, ale właśnie wtedy właśnie pozwalam sobie w tym takim pięknym i kojącym środowisku zająć się tymi problemami.
2: Czyli analizujesz?
6: Analizuję, tak. Jestem typem zdecydowanie analizującym bardzo dużo. Natomiast myślę sobie, że w sprzyjającym otoczeniu ta analiza jest bardziej trafna niż kiedy jesteśmy w środowisku, które nas przebodźcowuje, które gdzieś sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej rozproszeni. Mam wrażenie, że analiza wśród traw i łąk i wśród czystego powietrza jest dużo bardziej trafna i ona zawsze pozwala zobaczyć więcej możliwości, szersze perspektywy i naprawdę to te rozwiązania przychodzą wtedy łatwiej.
2: Czyli te łąki są tą przysłowiową ładowarką dobrej energii twojej i nie wyobrażasz sobie, żeby tydzień odpuścić łąki?
6: Nie wyobrażam sobie. Już teraz nie. Nie. Tak bardzo stało to się częścią mojej takiej praktyki. Kiedyś nawet mówiłam o tym, żeby zamieniać rutynę na głęboko karmiące nas rytuały i tak właśnie to postrzegam, że to nie jest już jakiś rodzaj mojej rutyny, która po prostu jest do odhaczenia, ale to są bardzo takie fajne i przyjemne rytuały, które rzeczywiście sprawiają, że mamy tej energii więcej, że to nam służy, że to nas buduje, że sprawia, że jest nam po prostu zwyczajnie lepiej, a jak nam jest lepiej, to wiadomo, że ludziom wokół też jest razem z nami lepiej.
2: Jeszcze wrócę do tych łąk, bo te łąki jednak traktujesz jako taki odstresowywacz i czy wobec tego swoich znajomych często namawiasz, jeśli widzisz, że są przygnębieni, zestresowani, to czy namawiasz ich bardzo często na to, żeby wypuścili się w las albo na tę łąkę i pospacerowali i zamknęli oczy i odcięli się od wszystkiego?
6: Wiesz co, ja sobie myślę, że w ogóle ludzie wokół nas są takimi trochę lustrami tego, kim my jesteśmy i mam wrażenie, że akurat moich znajomych do tego namawiać nie muszę, bo oni żyją bardzo podobnie do mnie. Natomiast pomyślałam sobie o czymś innym, bo w mojej pracy, kiedy na przykład robię warsztaty i robimy taką praktykę czy pracę z marzeniami, tworzymy mapy marzeń i tak dalej, to tam takim stałym punktem i elementem pracy właśnie nad urzeczywistnianiem marzeń, czyli inaczej po prostu budowaniem dobrego życia spełnionego, jest nieodzowny element właśnie przyrody. Nie wyobrażam sobie, żeby człowiek, który idzie taką drogą, która ma gdzieś w założeniu to, żeby zaczął żyć dobrze, żyć wystarczająco dobrze, żeby zaczął żyć takim spełnionym, dobrym, pełnym życiem, żeby to życie nie zawierało elementu przyrody. Nie wyobrażam sobie tego. Myślę, że to już jest ogrom. Naprawdę. Tak jak mówiłam, moim założeniem nigdy nie jest to, żebyśmy wyznaczyli sobie cel i spełnili ten cel, bo bardzo często to wcale nie jest wyznacznik dobrego i spełnionego życia. Osiągnięcie celu nie jest równoznaczne z tym, że my czujemy spełnienie. Żebyśmy czuli spełnienie, to naprawdę potrzebujemy pójść taką drogą, która zawiera te wszystkie elementy i one bardzo często są powtarzalne i one budują poniekąd właśnie naszą rutynę, czyli to ten nasz dzień, to nasze życie zawiera w sobie elementy, które zwyczajnie nas wspierają. Więc nie wyobrażam sobie, żeby zabrakło tego naprawdę silnego fundamentu, czyli połączenia z naturą, czyli tego wszystkiego, co sprawia, że my czujemy, że jest taka przestrzeń, która nas doładowuje, koi, leczy, która sprawia, że po prostu odczuwamy obfitość życia, dobrostan, a w przyrodzie to wszystko się dzieje i to jest dostępne i to jest na wyciągnięcie ręki, więc jakby wracając trochę do początku, to o czym mówiliśmy o tej takiej recepcie, to też taką receptą właśnie na te dobre, spełnione życie jest właśnie to, żeby to życie zawierało ten fundament, czyli zawierało ten ogromny element, tą bazę tego takiego połączenia z tym, co nas otacza, czyli z tą przyrodą.
2: I to była Ania Matuszewska, specjalistka od dobrostanu ludzkiego, która o godzinie 5:45 spaceruje sobie po łące i dzięki czemu sąsiad nie musi inwestować w budzik. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
3: Materiał przygotował Arek Michlewicz. SK2.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: Jest dziewiąta, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. 8-latka pogryziona przez psy w Sosnowcu. Dziewczynka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Poszkodowany został również jej ojciec, który próbował zasłonić córkę. Do ataku doszło na terenie firmy, w której pracuje mężczyzna, który od dawna znał zwierzęta. Cała Polska z ostrzeżeniami przed upałem. Temperatura zbliży się do 40 stopni. Takiej pogody i w konsekwencji pożarów obawiają się leśnicy. Organizują dodatkowe patrole i zwracają się z apelem
1: o ostrożność. To oznacza, że nie rozpalamy ognisk, rezygnujemy z grilla, nie zapalamy tytoniu.
0: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. A sensacje mamy na piłkarskich mistrzostwach świata. Awans do fazy pucharowej wywalczyła debiutująca na turnieju reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Wystarczyły jej do tego 3 remisy, a wśród nich ten z wczoraj 0-0 z Arabią Saudyjską. To w grupie H, na której niespodziewanie grę zakończy Urugwaj.
2: Chwila po 9:00, a więc zaczynamy oficjalnie sobotę, zaczynamy wakacje, chociaż ja wiem, że nie wszyscy mają teraz wolne. Zaczynamy też radio śniadaniowe. W tym programie dzisiaj o planach na wakacje będzie sporo, ale będzie też kilka innych tematów, no i oczywiście najlepsze polskie hity. Było minęło na początek. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Dwa dni odbledki na antenie Radia SK 2. No właśnie, te dwa najlepsze dni w tygodniu się rozpoczynają. Sobota, niedziela przed nami i bardzo się cieszę, że zaczynacie ten dwudzionek w towarzystwie naszej stacji. Michał Hanczak z tej strony. Będę wam grał najlepsze polskie hity na dobry początek tej soboty. No ale dobra, co tam dwa dni weekendowe? Dla wielu osób, zwłaszcza tych młodych w naszym kraju, rozpoczęły się dwa miesiące wakacji. Jeżeli dobrze policzyłem, to dokładnie 66 wolnych dni przed nimi. Jakie plany na te wakacje? O tym dzisiaj w Radiu Śniadaniowym będzie bardzo dużo. Też możecie się swoimi planami mi pochwalić, na przykład nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK2. My z mikrofonem też ruszyliśmy w Polskę, żeby popytać przechodniów, co planują na wakacje, na urlop. No i zaczynamy ten przegląd planów urlopowych od mieszkańców Szczecina. Jakie plany?
1: Nad morze, w góry, objazd po krajach bałtyckich, więc zarówno będę od strony naszej, jak i od strony fińskiej.
2: A ja do Włoch lecę.
3: Koleżankę mam super, z którą też spędzam bardzo dużo czasu.
4: Będę jechał z rodzicami na camping.
5: Mam ranczo swoje w lesie i właśnie jedę po samochód.
0: Musimy się dowiedzieć, gdzie to ranczo konkretnie. Może wpadniemy tam na jakiegoś grilla. Jak słychać, głównie przeważają plany na wakacje w Polsce i bardzo dobrze, bo Polska jest najfajniejsza i tak też nazywa się nasza wakacyjna akcja, w której udowadniamy to, że nasz kraj naprawdę ma wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o wypoczynek i góry, i morze, i Mazury. I wszędzie tam was wysyłamy do luksusowych, pięciogwiazdkowych hoteli na weekend. Jeżeli macie ochotę wybrać się na taki weekend w luksusie, to po pierwsze uważnie nas słuchajcie, a po drugie zaglądajcie na sk2.pl, bo na naszej stronie internetowej do tej zabawy można się zgłosić. Kaśka Sochacka i T-Love już za kilka chwil, a teraz poparzeni kawą 3 w Radiu SK2. SK2.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie mamy weekend, nareszcie mamy wakacje, no i nareszcie wystartowała trasa męskiego grania, o której jeszcze dzisiaj na pewno będę opowiadał. To oczywiście tegoroczny hymn od Igora Herbuta, Vito Bambino i Zali Wspaniałej. Ale teraz o innej wokalistce, która w tym tygodniu obchodziła urodziny i zrobiła prezent. Nie tyle sobie, co swoim fanom. Myślę tu o Cleo, do której już teraz wysyłam mnóstwo życzeń. A Cleo ogłosiła w dniu swoich urodzin premierę swojego nowego albumu. Konkretnie wystartowała przedsprzedaż, a płyta ukaże się we wrześniu. Ta płyta będzie nosiła tytuł Fantasmagoria. To jest przyszłość, ale my z okazji urodzin trochę cofniemy się w czasie, bo ja z Cleo trochę ostatnio rozmawiałem o jej czasach dzieciństwa. Jak wyglądał ten letni czas w jej szkolnych czasach?
2: Tak bardzo się cieszę. Tak bardzo jestem wdzięczna, że wychowywałam się, że moje dzieciństwo to było stricte lata 90. Wiesz, te interakcje z dzieciakami, bycie na podwórku, bądź też gdzie tam na południu się mówi na polu, tak? Do wieczora, gdzie te matki nam wołały tam po 21 czy po 22 z okna: do domu, wracajcie do domu. I myśmy nie chcieli wracać. A teraz jest ciężko wygonić te dzieci w ogóle na podwórko.
1: Albo jest też strach o te dzieci, że jak wyjdą, to coś im się stanie.
2: Coś im się stanie.
1: A jednak wtedy...
2: O Jezu, ile mi się stało tam. Moja mama to nawet nie wie. Jak gdzieś... Ile ja rzeczy robiłam. Ja też wychowywałam się na podwórku w centrum Warszawy. To łapałam myszy gdzieś po piwnicach. Boże, no teraz to człowiek by się przeżegnał. Mówi: dziecko!
1: Centrum Warszawy, stolicy, to i tak. Ja w centrum Łodzi się wychowywałam na podwórku. Wyobraź, co tam na szkołę życia miałem.
2: Rozumiem.
1: Naprawdę.
2: Ale przynajmniej jesteśmy, wiesz, twardymi ludźmi.
1: Nic nam nie jest straszne. Nawet ten wielki upał, który w ten weekend mamy w całym kraju, i to, że na przykład przy sobocie trzeba w tym upale sprzątać mieszkanie albo wykonywać jakieś inne domowe obowiązki. Cleo, oczywiście wysyłamy dużo życzeń z okazji urodzin, no i gramy jeden z ich hitów. Bardzo pogodny, wesoły, na dobry początek weekendu, Za krokiem krok. SK2.

0: Oczywiście, że to twoje radio, Radio SK2, które gra najlepsze polskie hity, między innymi od budki suflera. Tu Michał Hanczak, tu Radio Śniadaniowe, w którym w sobotnie poranki szukamy pomysłów na weekend. Ja wiem, że najlepszym pomysłem na ten weekend jest leżenie w cieniu i picie dużo wody. Uważajcie na siebie w ten upał, ale jeżeli ktoś jednak chciałby coś porobić, a jest na przykład z Krakowa, to może pomóc, bo dzisiaj na krakowskim Złocieniu taki piknik pod hasłem Uszy Jasia, kiedy to będzie można usiąść przy maszynie do szycia i przy wsparciu instruktorów uszyć poszewki na poduszki dla dzieci z krakowskich szpitali. Mówi Marcin Grygierek, koordynator tej akcji.
1: Szyć może każdy, naprawdę od małego do dużego. Nasi instruktorzy wszystko tłumaczą, wszystko pokazują. Szyć jest bardzo, bardzo, bardzo proste. W kilka minut naprawdę można uszyć piękną, wspaniałą, kolorową poszewkę.
0: Jak to mówią, tak trzeba szyć. A ten piknik dzisiaj przy ulicy Agatowej w Krakowie od godziny 11 do 18.30. Tylko dbajcie o to, żeby się nawadniać i mieć jakieś nakrycie głowy. Swoją drogą, oprócz tych poszewek, to jakby ktoś jeszcze tam uszył wielki hamak, na którym można poleżeć, to bardzo chętnie przyjmiemy.
2: SK2. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadnij.

0: do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
2: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie między innymi rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gorąco?

0: Dawid Podsiadło. W ten weekend dwukrotnie wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie, kończąc trasę obrotowy tour i dziś i jutro koncerty. No i na pewno tej nowości też nie zabraknie. To na błysk na antenie Radia SK2. Za chwilę 10 i newsy, a potem zagram wam m.in. wasz ulubiony ostatnio hit, bo to numer 1 wczorajszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Stygnie lato. Chociaż wcale nie stygnie, wręcz przeciwnie. Hit też gorący. Kuba i Kuba się pojawią, a głosować możecie oczywiście na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: Też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi.
15: Co? Gdzie? Kiedy?
17: Agata Bogucka, zapraszam. W wakacje w Białej Podlaskiej nie ma czasu na nudę. Jak co roku miasto przygotowało dla Bielczan masę atrakcji. W każdy letni piątkowy wieczór spotykamy się na Placu Wolności. Nie zabraknie muzyki, tańca i dobrej zabawy. Jako pierwsza na scenie wystąpi utalentowana wokalistka pochodząca z Białej Podlaskiej, Dorota Sacewicz, czyli Mademoiselle Dorota. Start koncertu 3 lipca o 20:00. Wstęp wolny.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi oferujący doradztwo w zakresie ubezpieczeń. www.adf.com.pl.
14: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób. 19-latek, który ranił nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków, a podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.
18: Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
14: Mówił Jacek Grzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Dla personelu szpitala planowane jest szkolenie z samoobrony. Kierowcy utrudnienia możecie dziś spotkać na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Biskupice ruszył protest. Jego uczestnicy nie zgadzają się na budowę farmy wiatrowej i przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując drogę. A ruszają wakacje, wraz z nimi kontrolę obozów harcerskich, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef Śląskich Strażaków.
19: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
14: A w całym kraju harcerzy planują w tym sezonie setki takich obozów.
0: Dwa razy uff. Uff jak gorąco i uff jak dobrze, że jest sobota, prawda? Tu Radio SK2, Michał Hanczak z tej strony i kolejna godzina z Radiem Śniadaniowym. O tym, jak sobie radzimy w te upały, będzie za chwilę. Będą też porady od lekarza, no ale stygnie lato. Tak za chwilę zaśpiewają i zagrają Kuba i Kuba. Wcześniej Nie budźcie marzeń ze snu, to oczywiście wielki hit Ryszarda Rynkowskiego.

0: Ale to był hit wiosną i latem 30 lat temu, w 96 roku, na sen Urszula na antenie Radia SK2. Te kultowe polskie hity i te najnowsze oczywiście wam gramy. Za kilka chwil Ania Dąbrowska, potem m.in. Metzner, czyli nowa twarz na polskiej scenie. Zagram jego hit pod tytułem Gotham. A nie Gotham, a piekarnik, tak można by było nazwać każde miasto i miasteczko w naszym kraju. Rzeczywiście fala upałów w Polsce. Jakie są wasze sposoby i rady na ten upał? Co robić?
1: Nosić krótkie ubrania i spodenki. Albo jechać nad jezioro.
2: No, wody się napić.
3: Stosownie się ubierać, nosić czapkę z daszkiem.
4: Pić dużo wody, chować się w cieniu i w najgorszy upał najlepiej nie wychodzić do domu.
0: I przy tym się zatrzymajmy, bo faktycznie lekarze potwierdzają, jeżeli nie musimy, to w taki upał, ten największy, z domu nie wychodźmy, mówi dr Jerzy Wiliński.
5: Jeżeli mamy falę upałów, to staramy się jak najmniej wychodzić z domu. Musimy stosować nakrycie głowy. Trzeba dużo pić, 2-4 litry nawet. Uzupełniamy elektrolity.
0: Ja tu jeszcze dodam od siebie, by pamiętać o wodzie nie tylko dla siebie, ale też dla swoich zwierzaków. Pamiętajcie, że one też tej wody znacznie więcej w te upały potrzebują. Teraz, żeby was troszeczkę orzeźwić, to po pierwsze puszczę wam wiatraczek. Nie wiem, czy od głośników trochę zawiało, ale może chociaż sobie wyobraziliście i was to ochłodziło. No i teraz zagram jeszcze Z tobą nie umiem wygrać od Ani Dąbrowskiej.

i tak całkiem przyjemnie płynie nam czas przy Darii Zawiałów na przykład. To Radio SK2, Radio Śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony. Bardzo jestem ciekawy, czy będzie w tym roku jakiś hit wakacji, jakiś polski hit lata. Artyści zawsze marzą o tym, żeby zapisać się w historii muzyki na przykład taką piosenką, która będzie się kojarzyła z wakacjami przez kolejne lata i będziemy po nią sięgać, do niej wracać. W zeszłym roku był z tym trochę problem, bo nie mieliśmy takiej jednej piosenki, która byłaby takim hiciorem, który był absolutnie wszędzie. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. Na razie, na początek lata, sięgnę po hit, który absolutnie takim hitem lata 2001 był. Mija właśnie 25 lat od premiery albumu AD4, ich troje, i hitu, który rzeczywiście podbijał wtedy wszelkie kurorty, dyskoteki, plaże, sklepy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście było Powiedz, ale tym letnim hitem było Zawsze z Tobą chciałbym być. Przez całe lato. Więc teraz mam nadzieję, że zrobicie odrobinę głośniej, będziecie dośpiewywać to przez całe lato, niezależnie od tego, gdzie jesteście. Czy w samochodzie, czy w domu, czy na przykład w miejscu swojej pracy. No i że Wam też odblokuję jakieś wspomnienia, co robiliście latem 2001 roku, bo mi ten hit kojarzy się z wakacjami w Darłówku.

0: jedna z naszych nowości. Artur Rojek zapowiada nowy album i to jest jeden z tych singli, które już znamy. W objęciach na antenie Radia SK2. Artur Rojek wystąpi na pewno tego lata podczas Top of the Top Sopot Festival, ale to dopiero pod koniec sierpnia. Jeszcze będzie czas, żeby o tym powiedzieć. Wcześniej, bo już jutro rozpoczynamy muzycznie wakacje nad morzem w Kołobrzegu, bo tam kolejny koncert w ramach SK Music Tour i bardzo serdecznie Was zapraszam, jeżeli macie po drodze. Będę miał przyjemność poprowadzić ten koncert i się z Wami, mam nadzieję, spotkać. Ale co tam ja? Najważniejsi są artyści. Jutro w Kołobrzegu wystąpią Bryska oraz zespół Ira. Także hitów dla każdego pokolenia tak naprawdę nie zabraknie. Wstęp oczywiście wolny.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: O skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
8: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
3: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.

0: teoria.
1: I praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill.
1: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. To będzie ostatnia reklama.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: I po reklamie.

0: No i poklaskane. Jak zawsze przy hicie Piotra Rubika niech mówią, że to nie jest miłość. Klaskać można też dopingując. Piłkarzy na mundialu, chociaż akurat nie naszych, albo naszych radiowych piłkarzy, naszych słuchaczy, którzy pojawią się na PGE Narodowym już 4 lipca. Tam finał naszej mundialowej akcji JSK Karniaki Cup. Zbieramy drużynę, która tam właśnie pojawi się u boku Sławomira Peszko. Po pierwsze będzie mogła przybić z nim piątkę i się z nim poznać, a warto, bo to bardzo fajny człowiek jest, a po drugie jeszcze powalczyć się tymi karniakami o 10 tysięcy złotych. Na czym polega ta zabawa? No na tym, że zgłaszacie się przez naszą apkę albo na sk2.pl, a potem próbujecie odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławomira Peszko zostało wygwizdane. Wszystkie szczegóły tej zabawy i nową zagadkę zawsze znajdziecie na naszej stronie. Zgłaszajcie się, bo jeżeli dobrze odpowiecie na antenie, to zgarniacie tysiaka i zaproszenie do Warszawy. Fundujemy nocleg dla 2 osób, no i oczywiście udział w tym finale, o którym wam wspomniałem, na PGE Narodowym w Warszawie.
1: SK2. Reklama.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Voltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
19: No to w czym problem?
18: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
19: No i?
18: No i obawiam się, że nie zdąży.
19: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
20: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: I po reklamie.
1: Jest 11, to czas na newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Obywatel Ukrainy zatrzymany za groźby wobec polskiego prezydenta. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Zielonej Góry. 36-latek na jednym z kanałów internetowych miał kierować groźby pod adresem Karola Nawrockiego. Zatrzymany zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Kilkaset osób zostało ewakuowanych z akwaparku we Wrocławiu. Na terenie obiektu doszło do zwarcia elektrycznego i sporego zadymienia.
4: Było zwarcie elektryczne w piecu pod halodarium, czyli pod takim pokojem saunowym o obniżonej temperaturze. Trwa oddymianie tej części rekreacyjnej.
1: Mówi nam Wojciech Kerber, rzecznik akwaparku Wrocław. Jeszcze przez co najmniej godzinę obiekt będzie zamknięty. Na termometrach dziś blisko 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego, trzeciego stopnia od synoptyków, a w wielu miastach uruchomiono kurtyny wodne.
5: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
21: Przyjemnie, chłodniej od wody.
1: A PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu.
0: Spróbuję w Radiu SK2 zachować równowagę muzyczną, bo za chwilę Ewelina Lisowska i hit W stronę słońca, ale zaraz potem Kroplą deszczu od Gabriela Fleszara. A, i jeszcze będzie gorący duet ostatnich dni, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Warto z nami zostać, warto z nami rozpoczynać weekend. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Pewnie są tacy, którzy dzisiaj marzą o niejednej kropli deszczu. Pamiętajcie o tym, żeby niejedną kroplę wody przyjąć w te upały do swojego organizmu. Tu Radio Śniadaniowe, Radio SK2, Gabriel Fleszar za nami, a teraz wam zagram nowość. Bardzo to jest ładna piosenka i myślę, że nie tylko fani Dawida Kwiatkowskiego czy Margaret to docenią. Już wiecie, że ten duet za chwilę się pojawi na tej antenie. Zresztą swoimi głosami też się pojawią, bo trochę o tej piosence opowiedzą. Oni tak naprawdę już od dawna chcieli nagrać duet i nawet były jakieś próby, tylko ciągle się nie składało. Albo piosenka im nie do końca pasowała, albo po prostu terminy się nie zgrywały.
1: Porówno chcieliśmy i porówno szukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
2: Od lat, powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
2: Że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: Jak dobrze, że pomysł tego duetu został doprowadzony do szczęśliwego finału. Chociaż tak naprawdę to może wcale nie jest finał, tylko dopiero początek. Później ci opowiem. To jest duet Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, który nie ukrywam, że z przyjemnością gram wam w Radiu SK2. Jeżeli wam się podoba, to głosujcie na sk2.pl w gorącej polskiej dwudziestce.

30 czerwca minie 5 lat, odkąd pojawiła się jedna z moim zdaniem najładniejszych polskich piosenek współczesnych. Tak to nazwijmy. No i jeden z hymnów męskiego grania, które absolutnie są cały czas w mojej topce. Jestem ciekawy, czy macie podobnie. I ciebie też bardzo. To był hymn męskiego grania 2021, a za tym hitem stali oczywiście Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino. Tegoroczna trasa właśnie ruszyła, początek w Żywcu. Dzisiaj kolejne koncerty i pojawi się oczywiście męskie granie orkiestra, tegoroczny skład, ale też Mrozu zagra koncert MTV Unplugged. Będzie Igo, będą dziewczyny z zespołu Lore, jeszcze specjalny koncert Tribute to Stanisław Sojka, a do tego jeszcze Zalia, Leon Krześniak, Raz, Dwa, Trzy. No rzeczywiście dużo się dzieje w ramach męskiego grania. Bądźcie czujni, bo my w Radiu SK2 mamy dla was karnety na tę trasę i niebawem kolejne do was trafią. A teraz rzeczywiście cofamy się do 2021 roku i gram wam i ciebie też bardzo.

0: kto był wczoraj na koncercie Sanach. Ta wokalistka w ramach tegorocznej stadionowej trasy dotarła wczoraj do Wrocławia. I pytanie, czy było Evi Valarte z Krzyśkiem Zalewskim w duecie, a może solo? No, nie było mnie, więc jeżeli macie ochotę poopowiadać, podzielić się jakimiś zdjęciami czy filmikami, to na Messengerze Radia SK2 można. Można też mnie znaleźć na Instagramie, Hanczak z tej strony. Ale teraz nie na Instagram i nie na Messenger patrzę, bo zerkam do kalendarza. A tu 27 dzień czerwca, sobota oczywiście. Jest to dzień szwagra, więc kto ma szwagra, ten pewnie nie jedno już ze szwagrem przeżył, ale też Światowy Dzień Smerfa. I tu przypomniały mi się od razu składanki Smerfne Hity. Nie wiem, czy kojarzycie, czy pamiętacie, ale pod koniec lat 90. i na początku lat 2000 składanki z tymi piosenkami biły rekordy popularności. Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym ja w ogóle mówię, to były takie składanki, na których pojawiały się znane bardzo hity i polskie, i zagraniczne, ale w polskiej wersji językowej, przerobione na piosenki dla dzieci, często po prostu tak przyspieszone dosyć znacznie, no i opowiadały o życiu Smerfów, Gargamela i tak dalej, i tak dalej. Polskie teksty do tych piosenek napisał m.in. Jacek Cygan i twórcy kabaretu Otto, także nie byle kto. No i też wykonywali te piosenki znani potem artyści, m.in. Jasia Jabłczyńska. Dla przykładu i dla odblokowania wspomnień teraz fragment jednego ze smerfnych hitów.
1: Dziki szał, dziki szał!

0: I przypominają się te czasy, kiedy człowiek był też takim smerfem. No a teraz po latach, jak spojrzy w lustro, to bardziej widzi Gargamela.
1: SK2. Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie między innymi rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: z góralską energią. Boję cię, kocham, to depres. Tuż przed godziną 12, a po 12 zagram hit idealny dzisiaj, czyli w dzień gorącego lata, na czasie jak najbardziej. Czyli formacja Big Day. Będą też nowości, m.in. od Męskiego Grania czy Gipsa i Igo. A tymczasem pozdrowienia dla tych, którzy w drodze na zakupy, żeby się trochę schłodzić, na przykład w markecie, w dziale mrożonek. Pamiętajcie, że jak dzisiaj nie zdążycie zrobić zakupów, spokojnie można też jutro, bo jutro niedziela handlowa.
1: SK2. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.

0: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Sali się nie poddają!
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z boczem góry.
4: Awatar, ogień i popiół.
7: Stajemy do walki!
4: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi.
11: Co? Gdzie? Kiedy?
13: Agata Wogucka, zapraszam. Przed nami kolejna odsłona Dni Sławatycz. Tegoroczna edycja jest pełna atrakcji. Wydarzenie rozpoczną zawody wędkarskie. Nie zabraknie muzyki, tańca i dobrej zabawy. Na najmłodszych czekać będą dmuchańce. Będą także koncerty. Gwiazdą tego wieczoru będzie Blanka, która zaprezentuje letnie hity. Na scenie wystąpi także zespół Red Lips. Na koniec przyjdzie czas na zabawę z DJ-em. Dni Sławatycz 26 lipca.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi oferujący doradztwo w zakresie ubezpieczeń. www.adf.com.pl.
14: Jest 12, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Obława na nożownika w Małopolsce, w miejscowości Łękawica. Mężczyzna zaatakował innego mężczyznę podczas domowej awantury. Ranny trafił do szpitala, napastnik uciekł do lasu. Policja prowadzi teraz w okolicy poszukiwania. Upały mogą być bardzo groźne dla zdrowia, ostrzegają lekarze. Dziś w całym kraju wyraźnie powyżej 30 stopni. Z powodu wysokiej temperatury może dojść na przykład do omdlenia. Jak wtedy pomóc?
15: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do pomocy kwalifikowanej.
14: Podpowiadał Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Przybywa chętnych na wyjazd w góry, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
16: Każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie.
14: A jeszcze więcej rezerwacji pojawia się od połowy lipca.
17: No powiem wam, że niektórzy z was mają naprawdę dobrze. Marzena napisała na Messengerze Radia SK2, nasza słuchaczka, że napełniła basen na działce, taki ogrodowy, i że za chwilę do niego wskakuje. I to w ten weekend jest luksusowe wręcz miejsce, żeby słuchać ciągu dalszego Radia Śniadaniowego w Radiu SK2. Za chwilę o tym, jak weekend w luksusie spędzić za darmo, też wam powiem. Będzie o planach na wakacje, ale najpierw Sarah James. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Jeremi Sikorski, jego hit pod tytułem Wracam na antenie Radia SK2. Wróciły wakacje po roku, jak dobrze. No i wracam też do pytania was o wasze plany na te wakacje, bo dzisiaj z mikrofonem jesteśmy w różnych miejscach. No i w Radiu Śniadaniowym sprawdzamy, co Polacy planują na urlopie, no a co ci młodsi Polacy planują zrobić z tymi dwoma miesiącami wolnego. Teraz o swoich planach opowiedzą mieszkańcy Krakowa.
1: My standardowo polskie, bardzo ciepłe i wspaniałe morze.
2: Lubię pływać w morzu.
3: Jedziemy sobie na tydzień nad morze i na 3 tygodnie w góry.
4: Do Muszyny. Tam jest dużo do zwiedzania, do spacerów, do odpoczynku.
5: Mogę bawić się w piasku, no i plażować.
6: Będziemy spędzać wakacje na placach zabaw.
0: Każdy plan świetny, trzymam kciuki za pogodę i za to, żeby udało się rzeczywiście wypocząć, bo to jest na urlopie najważniejsze, niezależnie od tego, gdzie go spędzamy. Można spędzać go w Polsce, zresztą Polska jest najfajniejsza i o tym mówimy w naszej wakacyjnej akcji, w której nie dość, że polecamy fajne miejscówki, wy też opowiadacie o swoich ulubionych miejscach w naszym kraju, ale też wysyłamy was do luksusowych 5-gwiazdkowych hoteli. Czy to w górach, czy to nad morzem, czy na Mazurach. Taki weekend w zasięgu ręki i waszej myszki, bo najpierw trzeba kliknąć na sk2.pl i się zgłosić. Można to zrobić nawet teraz, w przyszłym tygodniu. Kolejna szansa na taki weekendowy wyjazd do luksusowego hotelu.
7: SK2.

0: co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ten hit na żywo dziś na pewno wybrzmi w Żywcu w ramach pierwszego przystanku męskiego grania tegorocznego. Vito Bambino, Igor Herbut, Zaja oczywiście i hit pod tytułem Tańczę na antenie Radia SK2. Na męskie granie można u nas zdobywać karnety, ale w najbliższych dniach będziemy też mieli dla was bilety na festiwal Erste Letnie Brzmienia. Tam również Vito Bambino wystąpi, oprócz tego jeszcze Ewa Farna, bracia Kacperczyk i wielu innych artystów, których doskonale znacie z naszej anteny. No, gramy tu w Radiu SK2 najlepsze polskie hity, wysyłamy was na najlepsze polskie koncerty. No i kochamy artystów. Między innymi Margaret, która za kilka dni będzie miała urodziny 30 czerwca. Skończy 35 lat. Chyba mogę to powiedzieć, bo to jest naprawdę super wiek. No i to jest w ogóle super babka, którą zapytałem o jej wspomnienia koncertowe, ale nie z jej koncertów, tylko z takiego pierwszego koncertu, na którym ona kiedyś była jako mała dziewczynka, mała Gosia, która jeszcze wtedy nawet nie wiedziała, że będzie kiedyś artystką.
2: No dobra, to mam takie wspomnienie z koncertem w Choszcznie, to było blisko tej mojej miejscowości, z której ja pochodzę, i pamiętam, że wtedy tam grał Szymon Wydra i mi się w ogóle to nie podobało, bo on tak krzyczał na nas, on krzyczał na przykład, że ręce do góry, i ja sobie myślałam, a ja byłam taka w ogóle taką nastolatką dosyć, taką na przekór robiącą, i tak byłam, nie podniosę tych rąk teraz, jak on tak na mnie krzyczy, a teraz już zrozumiałam, o co chodziło. Teraz jakby już jestem po stronie Szymona, a wtedy to mnie denerwowało, że on mi każe po prostu podnosić ręce.
1: I pewnie jeszcze kazał robić hałas. No to teraz zróbmy hałas dla Margaret. Wszystkiego najlepszego już teraz życzę. Urodziny

0: Ładna polska ballada jest całkiem dobrym sposobem na orzeźwienie w te upały, prawda? Zostańmy sami. To Demono na antenie Radia SK2. Ale na upały i na obniżenie stresu też jest bardzo dobra woda. Oczywiście w upały dużo wody pijemy, ale według naukowców przebywanie w pobliżu wody i patrzenie na nią przez 20 minut obniża poziom kortyzolu i wprowadza nasz mózg w stan całkowitego spokoju, więc działa relaksacyjnie. Szczęśliwi ci, którzy spędzają ten ciepły weekend gdzieś nad wodą, nawet jeżeli jest to ogrodowy basen, tego też bardzo zazdroszczę. I rzeczywiście można sprawdzić, czy to patrzenie na wodę i przebywanie w jej pobliżu obniża wasz stres i powoduje, że jesteście spokojniejsi i wypoczywacie. Ja tylko wiem jedno, kiedy oczekuję od kogoś konkretnej odpowiedzi, to bardzo mnie irytuje i wręcz odwrotnie działa to, gdy ktoś leje wodę.
1: SK2. Autopromocja. Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Poszukujesz sprawdzonego dystrybutora płyt warstwowych? Płyty warstwowe w Siedlcach oferują panele do bram segmentowych, płyty ścienne oraz dachowe w pierwszym i drugim gatunku, akcesoria montażowe, obróbki blacharskie, kompleksowo wykonujemy kontenery usługowo-handlowe. Świadczymy usługi montażu oraz cięcia pod wymiar. Płyty warstwowe Siedlce. U nas płyty są zawsze dostępne od ręki. Zadzwoń 507 788 771 Siedlce. Janowska 109.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
12: I dokąd wtedy jedziemy?
11: No nie wiem.
12: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
11: A, dobry komona.
12: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
16: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
19: I po reklamie.

0: trochę na przekór, Gibbs i Igo na początku wakacji wydali hit pod tytułem Ostatni dzień lata. Zresztą bardzo dobra to jest piosenka i to jest nowość, którą gram wam przed godziną 13 w Radiu SK2. Ostatni z hitów, który mam dla was dzisiaj w programie, ale oczywiście Radio SK2 gra dalej najlepsze polskie hity. Za chwilę Kamil Kowalski przejmie stery i on zagra wam Podejrze. Między innymi Jenny od Edyty Bartosiewicz, ale będzie też trochę Mrozu na ten upał, czyli jego nowy hit Nie ma miejsca jak dom. Ja na razie do domu, ale jutro do Kołobrzegu. Widzimy się na SK Music Tour. Jeżeli ktoś ma blisko, to wpadajcie. Będzie Bryska, będzie Ira. No i powitamy wakacje. No i do usłyszenia też w kolejną sobotę w Radiu SK2. Michał Hanczak. Wyjątkowo żegnam chłodno.
1: SK2. Reklama.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
10: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. To będzie ostatnia reklama.
14: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
1: I po reklamie.
15: Na zegarach 13:00 to czas na newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Nożownik z Małopolski zatrzymany rano w Łękawicy w gminie Stryszów. Młody mężczyzna w czasie domowej awantury zaatakował 48-latka. Po ataku uciekł do pobliskiego lasu. Ranny mężczyzna został zabrany do szpitala. Po kilku godzinach obławy policjanci zatrzymali napastnika. W akcję zaangażowano policyjne drony, śmigłowiec oraz psy tropiące. A w prokuraturze w Zielonej Górze trwa właśnie przesłuchanie 36-letniego obywatela Ukrainy. Został zatrzymany za grożenie w internecie śmiercią prezydentowi.
16: Po otrzymaniu informacji o opublikowanych treściach policjanci natychmiast przystąpili do działań.
15: Powiedziała nam Anna Baran z policji w Zielonej Górze. 36-latkowi może grozić do 2 lat więzienia, a prawie 35 stopni. Tyle dziś o 12:00 pokazała stacja pomiarowa IMGW w Słubicach. To najcieplejsze w tej chwili miejsce w Polsce, a gorąco też u naszych sąsiadów. Na upały zareagowały na przykład słowackie koleje. Od dziś pociągi na Słowacji zmniejszają prędkość do 80 km na godzinę. A to może doprowadzić do opóźnień pociągów, w tym tych jadących do i z Polski.
17: I tak jak powiedziałeś, Marcin, temperatura jeszcze w ten weekend nie powiedziała ostatniego słowa.
15: Zbliżymy się do 40, coś czuję.
17: Nie no, ja to na razie... No tak, no w sumie tak. Jeszcze 2 lata i będę miał 40.
18: Najlepsze polskie hity.
19: Polskie hity. Polskie hity.
18: SK2. SK2.
17: 40 też będzie stopni, jeżeli komuś topią się japonki spokojnie, to jest normalne. Ten weekend chcę pobić rekord gorąca, dlatego na ochłodę mam plan. Przejedziemy teraz przez most Avignon z Kombiakiem, przywołamy w tej godzinie deszcz z mafią i zaczniemy wakacyjny sezon z Dawidem Podsiadło. Sezon na to, co najlepsze w SC2. Kowalski, witajcie na polskie hity.

0: I właśnie w domu z Eską 2 w takie upały najlepiej siedzieć. Mrozu. Nie ma miejsca jak dom. No właśnie, lepiej siedzieć w domu, a nie w lesie.
1: Eska 2.
0: Jest prośba, aby jeżeli można, to lepiej nie wchodzić do lasów. Tutaj proszą eksperci, bo ściółka jest sucha jak papier. I komar może zapłonąć.

0: Bryska i Obca, nie owca w SC2, a to już czarny koń Dawid Podsiadło, który zamyka swoje obrotowe koncertowanie. W SC2 otwieramy wakacyjny sezon mamowości, Dawid Podsiadło dopina wszystko na Narodowym, a czas ucieka.
1: Jest druga, zero,
0: a 13.26.

0: barowe, mistrzowskie, tylko polskie w SC2, wakacyjne hity Lady Punk, kryzysowa narzeczona i Chorwacja, Anglia, Portugalia, Argentyna między innymi. Wszystko się już powoli spina w fazie grupowej, bo dzisiaj ostatnie mundialowe spotkania w fazie grupowej, potem kolejna faza, tak zwana pucharowa. A dzisiaj puchar należy się każdemu, puchar takich zimnych lodów.
1: SK2.
0: Strzał w dziesiątkę. Zostańcie superbohaterami, skoczcie do sklepu po lody. No, superhero za chwilę w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
1: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
5: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
7: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dechowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
10: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
13: Skoda. I po reklamie.

0: Teraz tak na chmurce, to na pewno byłoby bardzo przyjemnie zatańczyć. Z Aniołami, jak doda w SC2, najlepsze polskie hity, a za chwilę najważniejsze i tylko sprawdzone aktualne informacje, które przygotował Marcin Procki, który już tutaj biegnie. O 14.00 wszystko wam powie. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
5: No to w czym problem?
4: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
5: No i?
4: No i obawiam się, że nie zdąży.
5: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
6: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
8: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
9: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
15: Agata Bogucka, zapraszam. Wreszcie mamy wakacje, ale w Białej Podlaskiej nie ma czasu na nudę. Miasto jak co roku zaprasza na kino letnie w amfiteatrze. Znajdą się propozycje zarówno dla starszych, jak i nieco młodszych mieszkańców. Filmowe poniedziałki to mnóstwo emocji, nostalgii i uśmiechu. Familijne wtorki to coś specjalnie dla nieco młodszych. Pierwszy seans 6 lipca. Na start film Pamiętnik, a dzień później Madagaskar.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi oferujący doradztwo w zakresie ubezpieczeń. www.adf.com.pl.
0: Jest 14.00, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki w pobliżu Dobrego Miasta w Warmińsko-Mazurskim. Pojazd uderzył w drzewo, rannych zostało dwóch żołnierzy. Jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec ratunkowy. A w zachodniopomorskim spory ruch na trasach prowadzących nad morze. Korek na A6C na wysokości Szczecina w stronę Świnoujścia ma około 10 km. Z kolei po wypadku na S3 w pobliżu Goleniowa zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono tam objazd. A dziś w nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Do rozegrania zostały jeszcze spotkania w grupach J, K i L. W tej ostatniej Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja z Ganą. Początek tych spotkań o 23.00. Z kolei o 1.30 w nocy ruszą pojedynki w grupie K. W niej ciekawy mecz, bo pewne awansu Kolumbia zagra z Portugalią. Bardzo dobry dzień i bardzo również gorący. Jakie masz metody, żeby się schłodzić, przyjacielu drogi?
16: Ja szukam takich chłodnych pomieszczeń jak nasze studio.
0: O, albo samochód. Dlatego włączajcie też klimatyzację, a my ruszamy razem z wami na wakacje. Po drodze zgarniamy tak. Karle Fernandez, Anie Karwan, Bledkę i inne.

0: Tak, WST2, ładujemy baterie. Te słoneczne i to wcale nie na chwilę. Grzegorz Chyży i Tab w SC2.
1: Mogę obiecać ci, że nic nie zmieni się.

Kira w SC2. Jak usiądziecie na rozgrzanej ławce albo rozgrzanym siedzeniu w aucie, to tak się reaguje. Gorącym krzykiem Iry w SC2. Ale też można krzyczeć z radości. W Eurojackpocie padła główna wygrana, czytam w internecie. Ktoś z Niemiec zgarnął prawie 88 milionów euro. SK2. Konto dostało pewnie udaru szczęścia.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Te dźwięki brzmią jak takie przyciski od naszego pokładowego komputerka od wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I lądujemy teraz w Krakowie. O, za oknem na szczęście nie ma takiego upału, jaki jest teraz. Dopiero robi się coraz cieplej. Ptaszki zaczynają świergotać i mamy wiosnę. Wiosnę kolorową, wiosnę pachnącą. I taką właśnie łapał ze swojego okna Marek Grechuta. I zamknął ją w swoim hicie Wiosnę z 1987 roku. Bohaterkę, o której teraz będzie śpiewał. Poczujcie jej świeżość.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem wizerunek.

cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, la.

wypatruję. Nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: być łatwiej.
1: Cortez.
0: Jest czasem.
1: Hej wy, najlepsi słuchacze Eski 2, mam dla was nowość. Od Bledki gotowa, Bledka.
2: A mimo to nie wiem jak się czuć.
3: Słucham, jest na aksam.

0: taki gorący numer, jak piasek pod stopami nie stygnie w gorącej polskiej dwudziestce, roztańczona Bletka ze swoją nowością Westy 2. A za moment duet Liber Sylwia Grzeszczak, co z nami będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Głosie na

0: Konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotnie.
9: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum. Różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
18: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
19: I po reklamie.

0: numer, który zawsze śpiewa się swojej drugiej połówce po powrocie do domu ze dobrej imprezy. Zaopiekuj się mną i rezerwat w SC2 najlepszych polskich hitów, do których wracamy po 15, a ta już za chwilę.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
9: Gorąco.

0: KFC. Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
1: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
0: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
2: Sali się nie poddają!
3: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
0: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
4: Ogień zszedł z oczyn góry.
0: Awatar, ogień i popiół.
3: Stajemy do walki!
0: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: I po reklamie.
14: Bardzo lubi 30 plus ten weekend. Tyle już pokazują praktycznie to w każdym zakątku termometry. Cień szuka cienia, klimatyzator prosi o klimatyzację, a w SC2 oprócz błękitnego nieba nic nam więcej nie potrzeba, tylko inne.

muzyczne błękitne niebo od Manamu. Już za chwilę Dawid Podsiadło także wpadnie i będzie męskie granie. Stachurski rozpoczyna tę zabawę ze swoim jedwabistym kawałkiem w SC2.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie ruszyła, bo to już wczoraj jedna z najbardziej rozpoznawalnych tras koncertowych w Polsce, a to był jej hymn męskiego grania. Żywiołowo wystartowało to męskie granie w Żywcu. Dzisiaj na scenie między innymi Mrozu, Igo, Zalia czy Vito Bambino, który przed wejściem na scenę męskiego grania co czuje?
2: Stres, oczekiwanie, radość.
3: SK2.
1: Radość też my wam chcemy sprawić. Słuchajcie uważnie SK2, bo w te wakacje mamy dla was podwójne karnety na męskie granie w SK2.

0: cię tu.
1: Gasi upał lepiej niż wentylator. Igo w SC2. Mam dla was nowości jeszcze na ten skwar. Wyobraźcie sobie, że jak Kaśka Sienkiewicz spędzacie wakacje na łonie natury z SK2, a tu...

0: Kawałek, który zamyka każdą imprezę. Elektryczne gitary, no a potem wyłącza się prąd i jest koniec w SC2. Koniec leciał też na imprezie u Państwa Szczęsnych. Czytam tutaj w kolorowej dzisiejszej prasie. Widać, że bardzo się naprawdę kochają. Impreza z okazji 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych przejdzie do historii. Wśród plejady gwiazd, bo ich było mnóstwo, bawiła się Roxana Węgiel między innymi. Oto jeżeli było... To jeżeli na tej imprezie u Państwa Szczęsnych było aż tyle gwiazd, to ktoś zaufany musiał stać na bramce.
1: SK2. Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i efekt.

0: Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
18: I po reklamie.

0: Chodzi o to, żeby w ten weekend dużo pić, ale nie szampana, o którym śpiewa Samach, tylko wodę, bo inaczej będzie error. Taki od Natalii Nykiel po 16, już za chwilę Westy 2.
1: Reklama. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
16: O!
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak!
17: A jak lemoniadę?
15: No też, to poprosimy.
16: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
21: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi.
23: Co? Gdzie? Kiedy?
25: Agata Bogucka, zapraszam. W wakacje w Białej Podlaskiej nie ma czasu na nudę. Jak co roku miasto przygotowało dla Bielczan masę atrakcji. W każdy letni piątkowy wieczór spotykamy się na Placu Wolności. Nie zabraknie muzyki, tańca i dobrej zabawy. Jako pierwsza na scenie wystąpi utalentowana wokalistka pochodząca z Białej Podlaskiej, Dorota Sacewicz, czyli Mademoiselle Dorota. Start koncertu 3 lipca o 20. Wstęp wolny.
24: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi oferujący doradztwo w zakresie ubezpieczeń. www.adf.com.pl.
0: Odkochujemy się od obowiązków, od pośpiechu również i to jest idealna na to pora. Na zegarach 16. To co, razem pomalujemy świat i wehikuł czasu w tej godzinie, który zabierze nas tam w SC2, gdzie lato nigdy nie stygnie.

0: No to na chwilę teraz razem z Bajmem w S2 zaglądamy do lodówki, bo taki mi artykuł wyskoczył w internecie. Czego nie jeść, gdy 30 stopni temperatura nam przekracza? Czego nie jeść? Tłustych i ciężkich dań, fast foodów, solonych przekąsek i alkoholowych ochładzaczy, bo odwadniają jeszcze bardziej.
1: SK2.
0: To dzisiaj Mistrzostwa Świata w piłkę oglądamy przy sałatce. Jak Cezar.
2: A ty ze

0: okresie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków.
1: SK Karniaki Cup SK2.
2: Wystarczy dla taniem migi.

0: O, już teraz wiem, jak włączyć ten wehikuł czasu. To był Mysłowic, a teraz...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No, w tym wehikule czasu pewnie wiecie i orientujecie się również, że wielu wykonawców sięga po starsze utwory, robi ich covery i tak właśnie było z tym numerem, który już za chwilę dla was zagram w SC2, z bardzo znanym numerem kolorowym, którego to wersję w 2025 wydała między innymi Goja. Posłuchajmy.

Z albumu Spiekota, ale posłuchajmy, jak brzmi ten świat namalowany oryginalnymi kredkami przez 2+1. Świat z 1972.

Kręcą się jak wiatrak w upalne dni. W SC2 najlepsze polskie hity na te wakacje. Kochanie, to ja i Grzegorz Chyży. Mam dla ciebie gorącą nowość. Od Oli Kędry. I to jest tak dobre, że bój się Boga, dziewczyno, w SC2.

0: sprawdźcie, aby również w gorącej polskiej dwudziestce podskoczyła wyżej. Ola Kendra w SC2.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.

0: Sprażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

0: KFC. To będzie ostatnia reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.

0: Combeef ST2 i creme de la creme słodkiego, miłego życia. Słodyczy lepiej, mówią eksperci, nie jeść w takie upalne dni, bo to nie jest zdrowe, a krem jak najbardziej można na siebie nakładać, taki do opalania. I takie również dla Was przygotowałem hity po 17 w ST2, a ta już za chwilę.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Gana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
11: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
10: Zaraz wszystko wyjaśnię.
12: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
17: O!
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak!
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.
0: Słońce wystartowało w te wakacje z pełną mocą. Cień, woda, spokój w tej godzinie z Anią Wyszkoni pośród czterech ścian w SC2 oraz mundialowe wpadki, błyszczące nowości, polskie zakupy w pełnym słońcu.
1: Najlepsze polskie hity.
19: Polskie hity.
1: SK2.
0: Witajcie w najbardziej polskim radiu, w którym gramy tylko sprawdzone polskie hity. Kowalski, kłaniam się nisko.

Stadionowy klimat robi Maciej Musiałowski w SC2. Przerwa teraz będzie. Taka niewinna przerwa na nawodnienie z piłkarską wpadką w roli głównej. Niemiecki zawodnik, czytam, Leon po przegranym meczu z Ekwadorem pomylił autobusy. Wszedł do tego, w którym świętowali Ekwadorczycy. SK2. Przegrana boli, ale rany szybko goi wesoły autobus.

0: Rytmy na pełnym przyspieszeniu w SC2 jak pakowanie walizki na wakacje last minute. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz, to teraz zwolnimy. Nie mówię tak, nie mówię nie.
1: SK2.
0: I gwiżdżemy na wszystko. Jak Dawid Podsiadło. Nie ma się co spieszyć w końcu. W SC2 nowość od niego. Wszystko na błysk.

Dzisiaj najlepiej, nie jak śpiewa Beata tutaj w Bajmie, no co walić, wodę, dużo wody, bo jest gorąco. Bajmy w SC2, 17.35, jeszcze artykuł z kolorowej prasy, czekała na klucze 2 lata. Teraz z zakupem domu w gorącej Hiszpanii chwali się Barbara Kurdej-Szatan. O, dom w Hiszpanii kupiła. Ale po co Kurdej-Szatan dom w Hiszpanii? W Polsce też jak w piekle. SK2.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
4: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
3: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
15: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
18: I po reklamie.

0: To są numery najlepsze na rozpoczęcie lata w SC2, a w ten weekend patrzcie, co się dzieje. Słońce w ogóle nie bierze jeńców. Ja za chwilę uciekam do cienia, a stery przejmuje Antonina van Dessel, która w upalne dni uwielbia lody, ja z kolei arbuzy. Trzeba się nawadniać i składzać tak, jak każdy może. A naszą wspólną przyjaciółką jest klimatyzacja i SK2, w której gramy dla Was na te wakacje najlepsze polskie hity. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
3: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
2: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
4: Sali się nie poddają!
5: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
2: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
6: Ogień zszedł z boczem góry.
2: Avatar, ogień i popiół.
5: Stajemy do walki!
2: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
9: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
10: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. I po reklamie.
14: Wygonić się go po te lody ze studia nie da. Kamil Kowalski, czy ty w końcu pójdziesz po te lody, czy nie?
15: Idę. Waniliowe, z bitą śmietanką.
14: Antonina van Dessel, mówię wam sobotnie. Dzień dobry, 27 czerwca. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie. Jest tak gorąco i w tej godzinie porozmawiamy o skutecznych sposobach na upały, także bądźcie ze mną koniecznie.

0: I piosenka, którą za chwilę będzie śpiewał mi Kamil Kowalski, Jak wróci z lodami, Agnieszka Chylińska, Kiedyś do ciebie wrócę. No słucham cię.
1: Wiesz, dlaczego śmietanka ma siniaki?
0: Nie.
1: Bo jest bita.
0: Tak, posłuchajmy muzyki.

Tak dobrze, gramy wam w sobotę. Lady Punk, siódme niebo nienawiści. Słuchajcie, jest ciepło, no nie da się ukryć, ale niedziela to ma być level hard. Prognozy mówią o najgorętszym dniu roku, no a może nawet najgorętszym dniu całego stulecia w Polsce. I dobrze się składa, że to niedziela handlowa, no bo wiecie, można się z czystym sumieniem przyjechać do galerii handlowej i spędzić tam kilka godzin dla klimatyzacji, drogie panie, oczywiście nie dla wyprzedaży. Nie, żebym przypominała, że wyprzedaże wystartowały, nie, nie. No i pamiętajcie, jeżeli zobaczycie kogoś przytulającego się do lodówki w supermarkecie, no to nie oceniajcie, bo to może być sposób na przetrwanie. No i tego się trzymamy. SK2. Trochę abstrakcji w soboty zawsze się przyda. Muzycznie teraz Sanach i Kasia Kowalska, Kiedy umrę, kochanie.

0: To tak SGA 2, wehikuł czasu.
1: Ach, tak się rozpędziłam przez te upały. Słuchajcie, termostat mi chyba wysiada, ale my w naszym wehikule czasu lecimy teraz do roku 1986. No i właśnie w tym roku na świecie miał premierę Windows. Pierwszy Windows, wyobrażacie to sobie? Pamiętacie takie czasy? A w Polsce miało miejsce pierwsze losowanie Superlotka. No i są takie piosenki, o których wydaje się, że od zawsze miały swojego wykonawcę. I tak właśnie jest z numerem Odkryjemy miłość nieznaną Alicji Majewskiej, który za chwilę usłyszycie w wehikule czasu Radia SK2. A tymczasem niewiele osób wie, że ten przebój wcale nie powstał z myślą o niej. W 1986 roku Włodzimierz Korcz i Wojciech Młynarski napisali go dla Danuty Błażejczyk, ale wokalistka uznała, że to nie jest utwór w jej stylu. Wtedy doszło do zmiany piosenek, Odkryjemy miłość nieznaną trafiło do Alicji Majewskiej właśnie, która no zakochała się w nim od pierwszego usłyszenia. I zaledwie tydzień przed festiwalem w Opolu zdecydowała się włączyć go do swojego repertuaru. Jak się okazało, była to decyzja, która przeszła do historii polskiej muzyki. Publiczność po prostu oszalała. Więc teraz przed Państwem w Radiu SK2 ponadczasowy przebój z Opola 1986 Odkryjemy miłość nieznaną Alicja Majewska.

0: To w Radiu SK2 była Honorata Skarbek, która jest fanką kultury koreańskiej i K-popu. Taka ciekawostka. A to był numer Nie powiem jak. No i słuchajcie, przyznajcie się, kto z was dzisiaj otworzył drzwi do domu i od razu chciał wrócić? Ręka do góry. Ja, chociaż w domu też było mega gorąco. I mam dla was trzy sposoby na przetrwanie tego gorąca, żebyście mogli się uratować. Ja stosuję i polecam. Po pierwsze, pijcie wodę i do tego dodajcie troszeczkę soku malinowego albo plasterek cytryny. Naprawdę pomaga i to jest bardzo ważne. Po drugie, szukajcie cienia, no bo słońce dzisiaj naprawdę pracuje na pełen etat, a jeżeli już wychodzicie na słońce, no to smarujcie się SPF-ami, bo taka zjarana skóra nie jest fajna. No i po trzecie, odpuśćcie sobie wielkie porządki. Kurz spokojnie poczeka do jesieni, a wy po prostu dzisiaj odpoczywajcie. Bo jedyna rzecz, która w takie upały powinna się spocić, no to co? No to oczywiście szklanka z zimną lemoniadą. Nie wy. A u nas za moment muzycznie piosenka wszystkich marzycieli, Artur Gadowski, Ona jest ze snu.
1: SK2. Reklama.

0: widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
4: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 19 zagraliśmy wam numer, który pewnie po wczorajszym zakończeniu roku śpiewa wielu rodziców, którzy wysłali swoje pociechy do dziadków. To był oczywiście kult Gdy nie ma dzieci. Po 19 w SC2 rozbrzmiewać dalej będą najlepsze polskie hity. No i nie zabraknie wykonawcy, który gra w tym roku na trasie koncertowej Męskiego Grania 2026. Mrozu. Więc koniecznie zostańcie z nami, a ja przypominam, my przez całe wakacje w SC2 rozdajemy wam bilety na Męskie Granie 2026. No to co, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb. I po reklamie.
0: No i mamy punktualnie godzinę 19 w ostatnią sobotę czerwca. Słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to co mamy od wczoraj? Wakacje! I to jest bardzo dobra informacja, a w SC2 do tych wakacji dokładamy jeszcze porcję najlepszych polskich hitów. Za oknem piękna pogoda i nie narzekajcie na upały, bo jeszcze będziecie chcieli, żeby wróciły. Antonina Van Dessel, zaczynamy.

0: Aj, ten to potrafi w dobre numery. Mrozu nie ma miejsca jak dom w Radiu SK2. Ja miałam mówić o plotkach z polskiego showbiznesu, więc słuchajcie, wystarczyło mi tylko 5 sekund na portalach plotkarskich i już wiem, że Patryk Wega został przyłapany z papierosem w drodze do Ferrari za 1,5 miliona złotych. No i spoko, tylko zastanawiam się, czy naprawdę ten Dymek jest tu głównym bohaterem. No bo słuchajcie, przy aucie za takie pieniądze i z taką ilością koni, to bardziej martwiłabym się jednak o to, ile kosztuje jedno mocniejsze naciśnięcie gazu.
1: SK2.
0: No, a teraz zrobi się tak pięknie i romantycznie. Już teraz w Radiu SK2 Maryla Rodowicz. Wszyscy chcą kochać. Posłuchajmy.

0: wiosno.
1: To była Roxy Węgiel i jej Miasto. No a lato dopiero się zaczęło, wakacje też, a za chwilę w Radiu SK2 zagramy świeżynkę. Ostatni dzień lata. No i spokojnie, bo do końca wakacji jest jeszcze naprawdę, naprawdę daleko, ale coś czuję, że ten numer będzie nam towarzyszył przez całe lato. To taka piosenka, która po prostu mega wciąga i chce się ją włączyć w samochodzie jadąc na wakacje, nad jeziorem albo po prostu podczas wieczornego spaceru. Gibbs, Ego i For Money połączyli lekkie brzmienie z wakacyjnym klimatem, no i wyszło coś, co mega szybko wpada w ucho. Więc już teraz w Radiu SK2 przed Wami ostatni dzień lata. Posłuchajmy.

0: Mundial trwa w najlepsze. Przed nami dzisiaj dwa mecze jeszcze. Chorwacja z Ganą i Panama z Anglią. Ale spokojnie, bo my też robimy swoje własne Mistrzostwa Świata. I co prawda biało-czerwonych tym razem na boiskach nie oglądamy, ale to nie znaczy, że nie możemy zagrać u siebie. W Radiu SK2 trwa SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszką, a nasza jedenastka, nasza drużyna jest już prawie skompletowana. Mamy 7 zawodników, więc zostały jeszcze tylko 4 miejsca. No i być może jedno czeka właśnie na ciebie. Wystarczy wejść na stronę sk2.pl i odgadnąć brakujące słowo z wypowiedzi Sławka Peszki i przekonać nas, że zasługujesz właśnie ty na powołanie do naszej drużyny. Do wygrania jest udział w wielkim finale na PGE Narodowym razem z osobą towarzyszącą, spotkanie ze Sławomirem Peszką i ekipą Radia SK i SK2, 1000 zł kieszonkowego, oglądanie meczu mundialu w loży oraz udział w konkursie rzutów karnych. No i tutaj do zgarnięcia będzie aż 10 000 zł. No to co? Przekonałam was? Strzelcie z nami karniaka i dołączcie do naszej reprezentacji. Czekamy właśnie na was na sk2.pl. A muzycznie za chwilę u nas Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów, gdy będziesz sam.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz,

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Poszukujesz sprawdzonego dystrybutora płyt warstwowych? Płyty warstwowe w Siedlcach oferują panele do bram segmentowych, płyty ścienne oraz dachowe w pierwszym i drugim gatunku, akcesoria montażowe, obróbki blacharskie. Kompleksowo wykonujemy kontenery usługowo-handlowe. Świadczymy usługi montażu oraz cięcia pod wymiar. Płyty warstwowe Siedlce. U nas płyty są zawsze dostępne od ręki. Zadzwoń 507 788 771. Siedlce. Janowska 109.
2: I po reklamie.

Zbliżamy się do godziny 20 i co ja wam będę gadać? Wiecie, że mam świra na punkcie męskiego grania, więc zagraliśmy wam najlepiej. I ciebie też bardzo, męskie granie Orkiestra 2021. I to nie koniec dobrych informacji, dlatego że w Radiu SK2 przez całe wakacje rozdajemy wam bilety na męskie granie 2026. Słuchajcie nas, no i kto wie, trzymam kciuki, może to do was trafią bilety na męskie granie. Antonina Van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, uważajcie na upały i pa!

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Reklama.
1: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
0: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Podlaska 2, Biała Podlaska.
1: Wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czas.

0: z nim spała. Czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
1: Post.